Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Max.

0: Żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

piszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słodko od samego rana to Sugar Babes. 6:29.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i mamy w Polsce, słuchajcie, jedno z najszczęśliwszych miast na świecie.
0: Aż się uśmiecham sam.
3: No widzisz, Kraków to jest na 5. miejscu
4: takiego
3: rankingu. Ale on pewnie niedaleko za Krakowem. Mhm. Tak, no podobno żyje się w Krakowie fantastycznie, wszyscy są zadowoleni i tak sobie myślę, że może o zdanie pytali nie mieszkańców, tylko turystów.
0: No właśnie, może tak być, no. Może też to być taka miła odmiana, że jak w Krakowie ktoś się pyta, jak się żyje, zamiast
4: za kim jesteś, mordo?
5: No i też chyba nikogo z tych badanych, no to oni chyba nie jeździ samochodami za bardzo po Krakowie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i pamiętajmy, że Kraków od jakiegoś czasu nie ma prezydenta, więc może to jest, nie wiem, klucz do szczęścia mieszkańców.
0: Próbujcie, bądźmy szczęśliwi.

0: Najlepszy na lato, na rano. David Guetta, Bibi Rexha w RMF Max. 6:30. Wstawaj, nie udawaj.
1: Wakacje, chciałem powiedzieć. Wakacje. Wakacje są, wakacje 2026. Na wakacje za chwilę będziecie jechali. Ale bez czego nie jedziesz na wakacje? To jest to pytanie.
2: No właśnie, ekipa RMF Max, wrzucacie nam na Messengera głosóweczki, ale tak, żebyśmy zrozumieli, czemu nie możecie bez tego jechać. Na przykład...
0: Dlaczego wakacje się wtedy nie udadzą?
2: Tak, ja znam przykłady, że ktoś musi jeździć z takim mikserem wielofunkcyjnym. Ja nie mogę pojechać na wakacje bez poduszek.
0: A co się stanie, jak pojedziesz bez poduszek?
2: Jest bardzo źle, niewygodnie się śpi. Raz pojechałem bez, było fatalnie.
1: Matko, no, ale od razu jak posmutniał. No
2: jak, to jest... jak tylko możemy, to zabieramy poduszki.
0: No
2: to
0: i bardzo
2: jest
0: dobrze.
2: Prosta sprawa.
0: Bez apteczki, ale takiej, wiecie, że na wszelki wypadek, na wszystko i jeszcze więcej.
1: Tak, jeszcze więcej, bo się nie wiadomo, co wydarzy. Bez czego, bez czego ty nie jedziesz na wakacje? Nie chodzi nawet, jeżeli nie jedziesz za tydzień, ale na pewno jedziesz na wakacje, więc napisz, bez czego ty nie jedziesz na wakacje. Albo nagraj oczywiście nam głosówkę na Messenger RMF Max, bo na to też, o, na to najbardziej czekamy.
0: Jak jeszcze się nie nagrywałeś, nie nagrywałaś, to tym bardziej czekamy i rozdajemy oczywiście wakacyjne gadżety od RMF Max.
1: Jest 6:40, czas powoli wstawać, kochani. To jest Wstawaj, nie udawaj. RMF Max.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę Safari i Zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce.

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solne-miasto.eu.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Ale to jest numeros, ale to grzeje, to jest Alesso i to było Hero z RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My przy okazji mamy zagrzanego messengera RMF Max od waszych wiadomości, bez czego nie jedziecie na wakacje.
0: Ale tak, żeby zrozumieć czemu, bo to ważne.
3: To jest ważne i na przykład mamy wiadomość od Pawła.
4: Ja nie jadę na wakacje bez swojej żony, bo bym pojechał bez niej, to nie miałbym gdzie wracać.
3: Ale Paweł już powiedział pa, także chyba już pojechał bez żony. To jeszcze pożegnało w takim razie. Emil?
5: Ja nie mogę pojechać na żadne wakacje bez przedłużacza.
0: Szanuję, rozumiem.
3: Super to wygląda na prześwietleniu na pewno, bagażu.
6: Ja na wakacje nie jadę bez siebie.
3: Bez siebie.
7: Polecamy dziewczyny, kto jeszcze?
8: Na wakacje nie jadę oczywiście bez powerbanka.
0: To brzmi jakby właśnie był w drodze na te wakacje.
7: Albo był podłączony do powerbanka. Dajesz jeszcze.
3: Monika na koniec.
9: Ja nie mogę jechać na wakacje bez mojej kołdry.
3: Bez kołdry?
7: Mateuko, razem mielibyście wszystko. Ty wziąłbyś poduszki?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
7: Monia kołdrę?
0: Można jeszcze wysyłać głosóweczki na Messengera. Czekamy, zwłaszcza jakbyś miał to robić, miała pierwszy raz.
3: Bez czego nie jedziesz na wakacje?

0: przy basenie. Jak ktoś o tej porze jest, to można poruszać bioderkami razem z Iną i jej Moreni. To 6 minut do godziny 7 w RMF Max.
1: A my cały czas rozmawiamy o tym, bez czego nie możecie pojechać na wakacje. Marcin do nas pisze, że nie może pojechać bez RMF Max. No wiemy ekipa, że musicie akurat mieć zawsze nas przy okazji. Pamiętajcie, że można nas słuchać przez aplikację. Ty się śmiejesz z Marka, nie?
0: Marek, słuchajcie,
2: zdjęcie, że leży na plaży z wiatrakiem? Czy to jest taki...
0: Farelka, napisał Marek, że bez farelki. Tylko, że do farelki potrzebny jest przedłużacz.
1: Dobra, tego się nie spodziewaliśmy.
2: Ale to dobrze, bo w morzu są prądy.
1: Ale więc można zawsze się podjąć do tego. I też są fale, więc odbierajcie radio przy okazji, ale jeszcze mamy Radka.
3: Bez moich kochanych psów, które zawsze zabieram na wakacje, wszędzie nad morze i w góry.
1: O, jak super. Fajnie. Czy jest jakiś psi bilet, który trzeba by kupić do samolotu na przykład? Czy bez tego się odbędzie?
0: Uściski dla wszystkich psiarzy o tej porze.
1: I przy okazji pamiętajcie, żeby włączyć swojemu pieskowi flesza, który punktualnie o 7 w RMF Max. Reklama.

0: Biedronka.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
4: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
3: Dlaczego?
4: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
3: A jak coś się zepsuje?
4: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
3: Tort też kupi?
4: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
5: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
6: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. No i na otwarcie aktualny raport z dróg, konkretnie z S7 w Małopolsce. W zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu na Zakopiance ucierpiały dwie osoby. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Krakowa. A korek ma już ponad 2 kilometry.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz informacja o potężnym pożarze w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Na razie wiadomo o co najmniej 27 ofiarach i 63 rannych. Ogień wybuchł w pubie położonym niedaleko popularnego targu tuż przed północą czasu lokalnego. Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Na ten moment nie ma informacji, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Polska mierzy się z chłodnymi masami powietrza, choć na ten tydzień specy od meteo prognozują już zmianę. Jest szansa, że wkrótce znów zobaczymy trzydziestki. Już w środę na zachodzie Polski do 28 kresek, tymczasem Europa mierzy się z afrykańskim gorącem. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech i na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Odwołane bądź opóźnione loty, kilkugodzinne oczekiwanie na rejsy bez posiłku. Zanim o sporcie, informacja dla tych, którzy w te wakacje planują zagraniczny wypad. Pamiętajcie, że to biuro podróży powinno was zadbać.
2: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
1: Mówił Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A teraz mistrzowski flesz sportowy. 44 reprezentacje już poza mundialem. Poznaliśmy cztery najmocniejsze półfinałowe ekipy. Jutro w akcji Francja i Hiszpania. W środę Anglia zmierzy się z Argentyną, a teraz zmieniamy dyscyplinę, bo sporo działo się też na kortach. W niedzielnym finale Wimbledonu Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. There's no better place. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Mówił Jannik Sinner. Polskie siatkarki za burtą turnieju finałowego Ligi Narodów Biało-Czerwonych zabraknie podczas imprezy w Macao. Przesądziła porażka 2-3 z Japonią w Osace. Na termometrach dziś maksymalnie tak okolice 24 stopni zobaczymy w Krakowie i w Rzeszowie oraz w Lublinie, do 25 w Katowicach, 26 kresek to Suwałki. No i najwięcej dziś pokażą termometry we Wrocławiu, do 27 stopni. Natomiast w ciągu dnia w wielu miejscach jeszcze niestety mają dominować chmury, będą też opady deszczu przelotne, ale jednak, no i może zagrzmieć. Natomiast zachód Polski może się cieszyć z całkiem ładnej pogody.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: Jeżeli jesteście spragnieni najważniejszych informacji, trafiliście w najlepsze możliwe miejsce, bo my je mamy.
4: Co i więcej? Będziemy je podawać.
5: I mamy też was, więc to jest super poranek.
3: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Siemano! Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
3: i Wiktor Waligura. Znaczy, on jest tylko muzycznie, ale fajnie, że wpadł mimo
5: ale
3: wszystko.
5: Ale ma cztery pory roku, a u nas ostatnio jesień, więc można sobie wybrać tą ulubioną teraz w RMF.

0: Ten numer robi poranek, Avicii Levels w RMF Max, 10 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale nie dla wszystkich te wakacje były udane. Na przykład 5 pasażerek nie dotarło na wakacje w chorwackim Zadarze, bo się okazało, że była awantura przed wejściem na pokład samolotu. Była awantura, jak samolot jeszcze miał wystartować, ale nie wystartował. Musieli interweniować strażnicy graniczni, trzeba było panie wyprowadzić.
0: Tak?
2: No, tam to było
0: ale
2: grubo, naprawdę.
0: Się...
3: No bo to jest na tych wszystkich TikTokach, na tych wszystkich rolkach, jak one tam się awanturują, wyzywają w tym samolocie i naprawdę cały internet próbuje dojść do tego, co się tam właściwie wydarzyło na pewno.
0: Na wakacje na Panieńskie leciały?
2: Na Panieńskie oczywiście, na co, no jak awantura, to na co, no.
0: Super, no w końcu się okazało, że dziewczyny też potrafią.
2: Tak, girls power, yes!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tam im bili brawo w samolocie, więc to był taki pierwszy Panieński, który dostał brawa, zanim się w ogóle odbył.
2: Co za lot! Bausa i magnetik jest ten.

0: Na playlista skrojona dla całej ekipy RMF Max. To właśnie Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max, to jest 7:19 i przenosimy się, moi drodzy, słuchajcie, przenosimy.
1: Chińczycy będą podrabiali nasze. No, więc teraz stało. Uwaga. Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec, czyli po polsku, żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika, czyli ceramika z Chin, jest z Bolesławca. To już tego chińskiego, nie polskiego.
2: Żeby podrobić naszą, no taką tak, ładną, takie, to... te białą w niebieskie kropki?
1: No, tak.
0: IQ 300 to jest, rozumiesz? Moi drodzy, IQ 300. No.
1: Niesamowite.
2: To jest, jakbyś miał przespać w garażu, obudzić i powiedzieć, że jesteś Mercedesem. Gratuluję.
0: A moje zaimki to jazda, gwiazda.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.

0: Każdy teraz je przy RMF Max i Wstawaj, nie udawaj. Najlepsze hity tylko u nas.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Liber, Karola i Mateuko.
0: I to jest, moi kochani, ten moment, w którym odpalamy najważniejsze informacje i przy okazji już każdy może domyślać się, o co chodzi.
3: Powiedzmy to, Michał Wiśniewski wrzucił na rolce wczoraj, że wrócił do mandaryny po 20 latach. Brawo, gratulacje.
0: Brawo!
3: Wszystkiego dobrego.
4: Świat się cofa, słuchajcie. No niesamowite, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jak Michał Wiśniewski po 2 dekadach wraca do byłej, no to co, to po urlopie się nie da wrócić po 2 tygodniach do roboty.
3: No pewnie.
4: Więc spokojnie,
0: kochani, to jest czas na drugą rundę po prostu.
3: Powtarzamy świat od nowa. Ale tak sobie myślę, że pewnie wystarczyło, że ona tylko tak spojrzała na niego i spytała: hej, znasz Every Night?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i pytanie, czy znał, czy nie znał.
4: Opa! Już zna na pewno.
0: Jesteście najlepsi, ekipa RMF Max. Dawid Podsiadło i na błysk.
3: Przeżyjemy 20 lat razem. Kolejne.

0: No i tak idziemy do pracy. Latem o poranku, 20 minut przed 8:00. Another i Talk to You w RMF Max.
1: Tymczasem ludzie w Peru oszaleli.
2: Ludzie w Peru oszaleli, to jest najważniejsza informacja.
1: No. Na punkcie Halanda. To jest zawodnika Norwegii. I teraz nadają dzieciakom imię po Halandzie. Już podobno 500 dzieci nosi imię Erling i nazwisko Haland.
2: Ja, 500. To jest w ogóle chora liczba, nie?
3: Ty mój mały wikingu.
2: Ale śmiesznie teraz w ogóle będą wyglądały wywiadówki w Peru, nie? Aha. Przepraszam, czy są rodzice Halanda? I wtedy cała klasa zostanie.
0: Halandinka dla dziewczynki.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
6: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje.

0: piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
3: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, modelnica częstochowska 36.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: I po reklamie.

0: Jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Perfekcyjne śniadaniowe numery to David Guetta, Alok. 10 minut do 8 w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: I słuchajcie, ekipa, przygotowaliśmy dla was specjalne wydanie informacji, ponieważ w związku z informacją, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny, przygotujcie się na to i trzymajcie się mocno, bo będą jajca.
3: Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny po 20 latach przerwy. Specjalnie dla słuchaczy RMF Max krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w tym czasie na świecie.
2: Minął czas świetności takich portali i komunikatorów jak Gadu Gadu, Nasza Klasa, Fotka.pl i Sympatia.pl. Najlepszym polskim piłkarzem nie jest już też Emmanuel Olisadebe.
0: Wyemitowano około 3,5 tysiąca odcinków Klanu oraz serialu M jak Miłość, a SMS-y przestały kosztować 40 groszy.
3: W ciągu dwóch dekad reprezentacja nie wygrała ani Euro, ani Mundialu. Mariusz Pudzianowski dopiero zaczynał karierę strongmana, a Adam Małysz przestał skakać.
2: Polski internet wzbogacił się o takie hity jak Ale urwał, Jestem hardkorem i Będę grał w grę. Przestaliśmy też używać 7 różnych ładowarek do telefonów.
0: Świat poznał sagę Zmierzchu, przygody Harry'ego Pottera, grę Wiedźmin, no i 4 części GTA. A płyty CD ich troje przestały być dołączane do pani domu.
3: A, no i od tego czasu Michał Wiśniewski miał jeszcze 4 inne żony.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Zgubiłam się, 3, przepraszam, 3.
2: Ekipa, 20 lat minęło i właśnie fajnie, a dajcie znać Messengerem RMF Max, nagrajcie nam, co się jeszcze zmieniło przez te 20 lat.
0: U nas.

0: Piękne głosówki nam nagrywacie na temat tego, co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat. Cały czas możecie je wysyłać na naszego Messengera, bo będziemy zbierali, to potem robili specjalny serwis. To wszystko z okazji 20-letniego powrotu Mandaryny i Wiśniewskiego.
1: To jest news dzisiejszego dnia, ale to serio ważne newsy już za moment, bo za 3,5 minuty w RMF Max w najnowszym fleszu będzie też oczywiście prognoza pogody. A to wszystko o 8, więc jak do pracy na 9, to najwyższa pora wstawać.
2: Osobiście nie mogę się doczekać.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, park linowy, basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
4: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl.
1: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Halo, tu lato! Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: małą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. If you love me, let me heal.
4: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. Propozycje pierwszych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia mają być gotowe w tym tygodniu. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości w szpitalach. Pierwsze zmiany mają się pojawić we wrześniu.
5: W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć.
4: Tyle od Michała Dobrołowicza. Amerykanie znów uderzyli w Iran. Zaatakowano setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne. Iran w odpowiedzi uderzył w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii. O poranku systemy alarmowe zawyły też w Bahrajnie. Jeszcze dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. W grze m.in. Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Tymczasem Szczecin czeka na bezpośredni pociąg do Berlina. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Teraz, by dojechać do stolicy Niemiec, pasażerowie muszą się przesiadać.
6: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
4: Usłyszała Anna Pałamar. Obecnie podróż do stolicy Niemiec z przesiadkami trwa ponad 3 godziny. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Passow do granicy z Polską. I na zamknięcie jeszcze pilna informacja z zachodniopomorskiego. Puma, która od kilku dni grasowała po okolicy, została schwytana. Zwierzę zostało zwabione w okolice Kasinki.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Kto awansuje do wielkiego finału mundialu? W grze 4 ekipy. Jutro o 21:00 Francja powalczy z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Francuzi wyeliminowali Maroko, Hiszpanię, Belgię. Anglicy pokonali Norwegię, Argentyńczycy wygrali ze Szwajcarią finał w niedzielę. Polskie siatkarki niestety pokonane. Polki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. Przegrały starcie z Japonią 2-3.
7: Gdzieś te 2 pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
4: Mówiła przejmująca reprezentacji Polski Julita Piasecka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Jest lepiej, ale niestety jeszcze nie idealnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 20 stopni w Trójmieście do 24 kresek. Zobaczymy w Szczecinie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Lublinie do 25 w Katowicach, 26 to Warszawa i najwięcej 27 we Wrocławiu. Natomiast jest opcja na jakieś przejaśnienia, na rozpogodzenia. Tych najwięcej będzie oczywiście na zachodzie kraju, ale poza tym też niestety przydadzą się parasole. Dziś jeszcze trzeba liczyć się z taką pogodową mieszanką.
8: Bo ja się na chwilę zamyśliłem. No. Te Japonki to z kim grały? Z Kroksami?
9: Tak? Nie, z Kubotami.
8: A, z Kubotami to wakacje, no wiadomo, no tak musi być w RMF Max.
10: Ważne, że sandały i skarpety to jedna drużyna.
9: Kliberg.
8: Kowalska. I Matełko.
9: Do 9:00. Wstawaj, nie udawaj. 5:05.

0: Ale bęgery od samego rana w RMF Max. To, żeby was pobudzić. 8:10.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Bardzo ważna informacja. Proszę o skupienie. Jest poniedziałek, 13.
0: O matko.
2: A to oznacza, że... dokładnie tak jak myślicie.
0: Że
2: mamy wielkie szczęście.
3: Bo to mógł być piątek 13, a jest to poniedziałek.
2: I teraz tak, to szczęście może się wam bardzo przydać, bo możecie wygrać nawet 15 koła w naszej zabawie. Casa de Palma!
3: Szczęście jest, słuchajcie, bo właśnie dostaliśmy informację, że rusza runda bonusowa i razy 790 mnożymy każdego SMS-a, którego przyślecie teraz na 7327 z hasłem MAX.
0: No chyba, że masz zablokowane SMS-y premium, bo wiemy, że też tak mogłeś sobie zrobić, albo mogłaś, to po prostu wejdź na stronę rmfmax.pl i zgłoś się do zabawy online.
3: 7327, koszt 3,69, tu wysyłacie hasło MAX.
2: Skupmy się, ile szczęścia, ile mamy dzisiaj szczęścia!
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Zabrakło ci powietrza z tego szczęścia. Wdech, wydech, poćwiczymy.

0: Numer, który robi upał o poranku 20 po 8. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: My już mówiliśmy to, że Mandaryna oraz Michał Wiśniewski wrócili do siebie po 20 latach.
4: Wszyscy o tym dzisiaj będą mówić.
3: To jest news absolutnie tego dnia, ale przy okazji my już przedstawiliśmy, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 20 lat. Teraz czas na najlepszą ekipę, czyli na ekipę RMF Max. W dużym skrócie, was.
0: Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny po 20 latach przerwy. Specjalnie dla słuchaczy RMF Max krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w tym czasie na świecie.
5: Krzysiek Ibisz jest 20 lat młodszy.
6: Z radosnej uczennicy stałam się nauczycielką. Też radosną.
7: Michał Wiśniewski miał tyle samo rząd, co konsolę PlayStation.
3: My teraz, żeby na pewno wyjaśnić tę sytuację, musimy się połączyć z naszym reporterem, który wyjaśni, o co chodzi z konsolami PlayStation. Halo, Mateusz?
4: Jestem tu, kochani. Jestem. Michał Wiśniewski idzie z żonami równo jak z PlayStation. Ostatnio była piątka, szóstka nie wyszła, no to wraca do dwójki.
8: Reklama. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cyns, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można...

0: 99 przy zakupie dwóch. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni.
0: Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: ale dobre te hity w RMF Max. The Weeknd i Blinding Lights. 8:31.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tymczasem ważna sprawa. Wyobraźcie sobie, że otwieracie lodówkę i w niej do wyboru jest tylko miód albo dżem. Miód czy dżem? Co byście wybrali?
4: A dżem czy dżem?
3: To jest pytanie o śniadanie, a w rozstrzygnięciu tej kwestii poprosimy o pomoc Marcina Najmana. Będzie w niego dzwonić.
0: Ja mówię miód.
4: Ja dżem.
3: Ja mówię dżem.
0: Dobra, to dzwonimy w takim razie. Cicho.
5: Halo, cześć, słuchajcie, no jadę rydwanem po lasach i tu słaby zasięg.
3: Czajmy doskonale. Panie Marcinie, rozstrzygamy fundamentalne kwestie o poranku do jedzenia. Panu przepada pytanie, czy lepiej dżem, czy lepiej miód?
5: Miód, tylko miód.
0: No nie!
3: Wygrana!
0: No przekonany ja byłem, że dżem.
5: Cię spokój, no, czy ja wyglądałbym, ja bym wyglądał tak, jakbym miał dżem.
3: No dobra, ale co do tego miodu w takim razie?
5: Świeży chlebek, taki, ale taki z
0: piekarni.
5: Rzeczy, to a skąd chcesz? A skąd chcesz?
3: On w ogrodniczym kupuje kliber.
5: Ugotować chciałeś ten chleb?
0: A co się robi z chlebem, jak się nie gotuje?
4: No ale
0: gotuje.
4: Jaki, że odpiekany ten chleb jaki?
5: Z ziemi silniczej piekarni, o to mi chodzi.
0: A z ziemi silniczej.
4: No tak.
5: Piekarni, taki pyszny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No bo wiadomo, z rzemieślniczej piekarni u cesarza, no to musi być rzeźba, masa i kreatyna, nie? Po cesarzowemu, no.

0: Wiadomo, że jak ta dwójka zagra, to będzie bardzo dobry poranek. I to wszystko dzięki RMF Max. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. 8:38.
1: Mogę mieć prośbę?
0: Możesz.
1: Możemy teraz zrobić zabawę? Weź,
0: no Mateusz, to jasne, że zrobimy.
2: No dobra.
0: Jest. To nie zrobimy.
2: To co się bawimy?
1: Zabawa. To może takie coś, że jadę do pracy i widzę. Nie uwierzycie, super, co widzę. Patrz, co widzę.
0: Fajne.
1: Nagrywajcie to... głosóweczki na Messenger RMF Max albo no, napiszcie SMS-a pod 3001.
2: Jak nigdy się nie nagrywaliście, to tym bardziej was tutaj utulimy i dobrze się z wami będziemy bawić na antenie RMF Max, więc głosóweczka RMF Max, zapraszamy. Co widzisz jadąc do pracy za swoim oknem?
1: Jadąc, stojąc w korku.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I co, zapisałeś się już na studia?
11: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
10: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
11: Brzmi jak miejsce dla mnie.
12: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
13: I po reklamie.
14: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: poranna dawka dobrego muzycznego łupania. Alabama Ten.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Ludzie, zapytaliśmy was, co widzicie, jak jedziecie do pracy. I ja nie mogę, no po prostu ja przyszły nam głosówki.
3: Takie.
2: Niesamowite rzeczy widzicie. Nie wszystkie możemy w ogóle też puścić dalej.
0: Ale super, że jesteście razem, ekipą RMF Max, razem z nami. Być może macie po prostu jakieś inne szyby niż my. Bo
3: tak,
0: my,
3: tak,
0: my,
3: tak,
0: my nie widzimy takich rzeczy.
2: Ale mocno was przytulamy przemieniem piątkę, a za to niektórzy widzą na przykład coś takiego.
4: Policyjny radiowóz kontrolujący innych.
0: To, czyli suszą miesiaczki, no wiadomo.
3: To szkoda, musiało. Że nie wiadomo gdzie.
5: Jadę i widzę, ropa tanieje, tylko 7,19.
2: No i to jest klasa, zarobimy więcej, więcej będziemy zarabiać.
0: Mm-hmm, na pewno.
6: Buzie! Buzie widzę! Buzie widzę w tym tęcu!
2: Ja nie widzę! 17 stopni.
1: Słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Deszcz, a ten buzie widzi w tęcu.
0: Chłopie, gdzie ty to widzisz?
3: Może to buzia śnieżna, wiecie, jest o tej porze z taką temperaturą?
0: Buzia idzie, buzia idzie.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale mam taką umiejętność, że nie potrafię mówić jak Sean Paul. Mówiłem wam już, że nie potrafię, tak?
1: Nie.
0: Że wiem, że jest 4 minuty do 9, że za chwilę będzie flash.
2: Ale to trochę jak góral, jakby Sean Paul pochodził spod Hala.
1: No, faktycznie, powiem tak, nie umiesz.
0: Ale przynajmniej jestem szczery, prawda? I tak. Nie zaskoczyłem was wszystkich.
1: A ja umiem?
2: Ale inne rzeczy robisz dobrze.
0: Teraz flash będzie.
1: Też nie umiem.
0: Bye. Za chwilę 9 i flash. Zostańcie z nami.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krep lub jej składniki i podaruj komuś życie.
11: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
5: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krep otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
11: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: 1 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: 3 dni, 1000 fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. BDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
4: Jak najlepsze wspomnienie.

0: 96 i 7 FM.
1: W kalendarzu 13 lipca, poniedziałek, godzina 9, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i pogodę. Osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji. Tak uważa prawie połowa Polaków.
2: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające. Co ciekawe, 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
1: Z wynikami sondażu Opinia 24 zapoznał się Jakub Rybski.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Teraz ważna informacja dla kierowców z powiatu wilnickiego. Na ulicy Krakowskiej znaleziono niewybuch. Zamknięto drogę przez Grabie, zalecany objazd przez Igołomską bądź Węgrzce Wielkie. Jeszcze w tym roku rozpocznie się sadzenie drzew na rynku głównym. Taki jest przynajmniej ambitny plan zarządu zieleni miejskiej. Łącznie na rynku ma zostać posadzonych 18 drzew.
3: Przed nami więc ogłoszenie tego przetargu w trzecim kwartale tego roku. Mamy nadzieję pozytywne rozstrzygnięcie, podpisanie umowy i rozpisanie harmonogramu tych prac, tak żeby zacząć już w tym roku.
1: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dorożki nie znikną na razie z krakowskiego rynku. Radni opowiedzieli się za ich pozostawieniem. Również turyści przyznają, że zastąpienie ich pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku.
4: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
5: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
6: Oczywiście, że tak.
5: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
6: Nie wolno tego zamieniać.
4: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj.
1: Z turystami rozmawiał Maciej Sołtys.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Mieszkańców Krakowa i turystów czeka dzisiaj częściowo słoneczny poniedziałek, ale z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr północno-zachodni, słabe, chwilami umiarkowane. Warunki biometeo na razie sprzyjają naszemu samopoczuciu, ale później zmienią się na niekorzystne. W nocy zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Niektórym już mówimy dobranoc, bo pewnie kończą swoją drugą zmianę, ale chcielibyśmy was od razu zapytać też.
9: Słuchajcie,
8: na 3001.
9: Jakbyście napisali SMS-ka, on jest bez żadnych dodatkowych kosztów, tak po prostu z dobrej woli, wysłać nam plusa. Jak uważacie, że zrobiliśmy dobry poranek wam, to czekamy na plusiki.
10: Podobało.
9: Jak w szkole.
10: Ucieszymy
9: plus.
10: Się.

0: Oda do weekendu. Po godzinie 9 od Roxy i White'a 2115. Chciałam ciebie więcej.
1: A kto nie chciał, no? Kto nie chciał?
0: Każdy by chciał, ale jedno jest pewne. Dzisiaj wszyscy chcemy, żeby ten poniedziałek dobrze przebiegał i bardzo dobrze, że macie włączone RMF Max.
2: Z nami będziecie mogli przejść przez poniedziałek na skróty i tu mrugam, bo będzie zabawa, w której będzie można wyciągać zestawy letnich gadżetów od RMF Max. Podpowiemy, jak zarobić z RMF Max dużą kasę. Do 13 z wami w pracy i na urlopie.
0: I z masą hitów. Max. Eminem z Rihanną już za moment. Anka i Fiołas, dzień dobry. Grunt to znaleźć się w dobrym towarzystwie.
3: Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę Safari i Zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce.

0: miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na Solne Miasto EU.
1: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
2: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: klasyki w poniedziałek działają najlepiej. To Agnes i Release Me w RMF Max. No i to też niektórych obudzi. Mamy w Polsce 700 medycznych milionerów.
1: Jesteś, jak ktoś ma teraz za niskie ciśnienie, to idealnie uleczyliśmy, prawda? Bo to może skoczyć natychmiast.
0: Z rządowych danych wynika, że wśród lekarzy 700 milionerów.
1: Wow.
0: Już mamy na 100%. I uwaga, co ciekawe, w Poznaniu na Uniwersytet Medyczny ponad 20 osób na jedno miejsce, jeśli chodzi o studia.
1: No widzicie.
0: No bo to teraz trwa rekrutacja.
1: Dokładnie. Ja tak sobie tylko pomyślałam, że jeżeli uda się jednak uregulować jakoś tą sytuację z zarobkami lekarzy, to chętnych na medycynę będzie tyle, co na teologię. Bo to w końcu miał być zawód z powołaniem, nie?
0: Amen. Albo bardziej lament niż amen.
1: Niż amen, przypominam ci.
0: Słychać. Wiktor Waligura w głośnikach.
1: Cztery pory roku.

0: Ależ oni mają wygar, Mikolas i Trips. Wchodzą z mocą w ten poniedziałek.
1: Poniedziałek 13. Jak dobrze, czekaliśmy na ten dzień.
0: Tak
1: pełen
0: jest.
1: Szczęścia, pełen radości.
0: A jak?
1: 13 dzień miesiąca w poniedziałek, bo mamy dla was coś wyjątkowego.
0: My się wcale nie śmiejemy, tylko naprawdę jedynka i trójka dzisiaj przynoszą szczęście w RMF Max. W zabawie Casa de Palma do wygrania 15 tysięcy złotych. Ale teraz, jeżeli macie w swoim numerze telefonu jedynkę i trójkę, no to zgarniacie podwójny bonus.
1: Przez najbliższe 10 minut każdy zyskuje 1000 losów, wchodząc do zabawy tylko raz. Ale skoro 13 dziś, to ten, kto jedynkę i trójkę ma w numerze telefonu, dostanie dwa razy więcej losów, czyli 2000, wchodząc do zabawy tylko raz. Łapcie za telefon teraz, bo macie tylko 10 minut.
0: 7327 SMS o treści MAX wysyłacie za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze o 15 tysięcy w naszej specjalnej rundzie bonusowej.
1: 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
9: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
13: Słowo.
14: Na metę.
15: Kamperem.
16: Bez granic.
17: Na lody.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Mieszkańców Krakowa i turystów czeka dzisiaj częściowo słoneczny poniedziałek, ale z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr północno-zachodni, słabe, chwilami umiarkowane. Warunki biometeo na razie sprzyjają naszemu samopoczuciu, ale później zmienią się na niekorzystne. W nocy zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: RMF Max.
15: RMF Max Kraków.

0: dobrze mieć w poniedziałek przy sobie RMF Max. Zaczynamy ostatni tydzień mundialu. W grze została Francja, Hiszpania, Argentyna oraz Anglia, a superkomputer wskazuje, która z tych drużyn ma największe szanse na mundialowy finał.
1: I co?
0: Francuzi 34% szans, potem Hiszpanie 23, 22 Anglicy i 20% Argentyna.
1: Okej. To brzmi dość ekscytująco, ale jednak muszę przyznać, że wolę te małe zwierzątka, które płyną do smaczka z flagą danego kraju. Jakoś wtedy bawię się zdecydowanie lepiej.
2: To jest nowość RMF Max.
0: W poniedziałek nowości smakują podwójnie. Róbcie głośniej, bo innym będziecie to puszczać.
1: Better Times i Robin Schulz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: Na plaży z ekipą.
10: Na formę.
11: Na zdrowie.
12: Na gorąco.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: Wybiła 10 to przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Fiasko rozmów unijnych ambasadorów w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj będą o nim dyskutować ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Kluczowa jest kwestia utrzymania obecnego niskiego limitu cenowego na rosyjską ropę.
14: Limit jest tak ważny, bo już we środę automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Jeśli do tego czasu Unia nie uzgodni 21 pakietu sankcji, limit wzrośnie. To pozwoli Rosji sprzedawać ropę drożej i zwiększyć dochody finansujące wojnę. Innymi słowy, jedne z najważniejszych unijnych sankcji zostaną automatycznie złagodzone.
13: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginią.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
13: Dzisiaj rozpoczął się remont ulicy Józefa Majora. Do czwartku zmienionymi trasami będą kursować autobusy linii 105, 184, 199, 405 i 610. Szczegóły zmian znajdziecie na stronie MPK. Lamusownia przy ulicy Igołomskiej nie jest ostatnią planowaną inwestycją w tej lokalizacji. MPO stara się o dofinansowanie dla nowej sortowni. Jest też pomysł, by na terenach poprzemysłowych huty powstał zakład do odpadów wielkogabarytowych.
15: Tutaj jest plan rozbudowy tego centrum. Tu jest miejsce na zakład wielkich gabarytów. Jest tutaj miejsce na nową sortownię, już taką zautomatyzowaną. I także na, no, może się uda nam jeszcze jakieś inne instalacje tu umiejscowić, ponieważ bez tych instalacji my nie będziemy funkcjonować. No, nie da się wszystkiego zbiorować. zbiórką selektywną źródeł. Muszą być te instalacje coraz bardziej zaawansowane.
13: Mówił Marek Kabaciński, prezes MPO w Krakowie. I jeszcze propozycje na weekend. Wakacyjne kino na poziomie na Czantori w Ustroniu. Start po 21. 17 lipca zobaczycie Dirty Dancing. A na naszej stronie RMF Max, lokalizacja Kraków, możecie zdobyć zaproszenie na przejazd koleją linową.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Do południa w Krakowie pogodnie, dużo błękitu i słońca. Po południu, zdaniem synoptyków, może pojawić się więcej chmur. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Warunki biometeo na razie sprzyjają naszemu samopoczuciu. Później zmienią się na niekorzystne. Wiatr wieje z północnego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie w normie. Noc z przewagą chmur, możliwe opady deszczu, a także lokalne burze, na termometrach 14 kresek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Sponsorem programu Lato na Maxa jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kijowska 14, fsib.edu.pl.
17: I tak zrobiło się już po 10:00. W RMF Max witają Anka i Fiołas. Hello.
18: No w poniedziałek to każdy chciałby, żeby to Dawid jednak mówił właściwą godzinę. Yes.

0: Mix. Przy nim poniedziałek zasuwa jak w automatycznej pralce.
1: Są takie filmiki w sieci, jak pralki tańczą. Dobry soundtrack do tego.
0: No to teraz się zdziwisz, do czego jeszcze można użyć pralki. Bowiem w Świdniku powstała właśnie wyjątkowa pasieka. Pasieka, ule z pralek zostały zrobione. To są elektroule, tak? Zgadza się.
1: Ale jaki miód z tego można mieć? No bo masz spadziowy, lipowy, to co? Tu będzie bawełniany.
0: Tak, tak.
1: 30-stopniowy. Wirujący miód.
0: Burmistrz Świdnika twierdzi, że najlepszy.
1: No byle bęben od tego nie rósł.
0: A poniedziałek niech się kręci do przodu. Zaraz nareszcie i męskie granie.
2: Sponsorem programu Lato na Maxa jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kijowska 14. FSHIB.edu.pl.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Co

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na Solne Miasto EU.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
3: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
2: Dlaczego?
3: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. Soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
2: A jak coś się zepsuje?
3: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
2: Tort też kupi?
3: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.

0: Radzimy sobie z tym poniedziałkiem hitami, no bo to Topik i Becky G, ale także mamy dla was zabawę, która zabierze was na drugą stronę poniedziałku. Poniedziałek na skróty. Mamy zestawy letnich gadżetów do wzięcia.
1: I mamy informację, która będzie ważna dla wszystkich nas kierowców, bo niewykluczone, że wracamy do regulowania cen paliw przez ministerstwo, żeby nie były za drogie. No, dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Program CPN.
1: Tak.
0: Dlatego dzisiaj skrót, który wy rozwinąć musicie zaskakująco, to właśnie CPN. Czekamy na głosówki na naszym Messengerze.
1: Kiedyś chodziło o to, że ceny paliw niżej, ale to już nas nie obchodzi. Obchodzi nas poniedziałkowa wersja tego hasła, żeby był poniedziałek na skróty. CPN, co poniedziałek nie ogar.
0: Czarny pije napar.
1: A to też.
0: Pomaga. Czekamy na wasze propozycje. CPN, głosówki zbieramy na maksymalnym Messengerze, a za najfajniejsze dajemy zestawy letnich gadżetów.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A do zabawy poniedziałek na skróty teraz idealnie pasuje ta świeżynka. Axwell Bone, czyli połowa szwedzkiego duetu Swedish House Mafia i jego Whatever Turn You On.

0: reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: 15 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
1: Na podwórku.
2: Na imprezę.
3: Na koncert.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Piąg oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Do południa w Krakowie pogodnie, dużo błękitu i słońca. Po południu, zdaniem synoptyków, może pojawić się więcej chmur. Niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Warunki biometeo na razie sprzyjają naszemu samopoczuciu. Później zmienią się na niekorzystne. Wiatr wieje z północnego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Ciśnienie w normie. Noc z przewagą chmur, możliwe opady deszczu, a także lokalne burze na termometrach 14 kresek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Piąg oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

0: 3 minuty wietrzenia głowy razem z Johnem Newmanem. Oh, i już w poniedziałek jest trochę więcej powietrza. Love me again w RMF Max.
1: Teraz będziemy dementować, żebyście nie podawali dalej fake newsów, na który wielu z nas się nabrało. Nawet w RMF Max mogliście o tym usłyszeć. Bolesławiec, chiński. To fake news. No, historia zaczęła się od tego, że Chińczycy podobno nazwali miejscowość Bolesławiec, żeby móc pisać, że produkują ceramikę z Bolesławca. No, okazuje się, że jednak sinolożka tłumaczy, nie ma takiej możliwości, by nawet fonetycznie napisać Bolesławiec po chińsku w ich znakach. Plus warto zajrzeć na Google Maps. Nie ma takiej miejscowości na mapie Chin. Zero dowodów, dokumentów, zero zdjęć.
0: Ja to bym bardzo chętnie w ogóle popatrzyła na mapę Chin, które składają się tylko z nazw miejscowości, których produkty podrabia ten kraj. Boję się tylko, że wtedy musiałyby być jeszcze większe.
1: No, ale to są Chiny. Tam nie trzeba zmieniać nazwy miejscowości, żeby móc podrabiać. To DJ Goza i Jason Derulo w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: The hits play here.
10: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
13: I po reklamie.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Jak prawdziwy spontan.
16: Jak 2 tygodnie urlopu.
14: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
18: Na zegarach godzina 11 to przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nyga cały czas z Wami. Zapraszam na Flash. Rozmowy w sprawie przekazania Ukrainie polskich myśliwców trwają, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska, przypomnijmy, zaproponowała wymianę partnerską MIG-i w zamian za technologie dronowe. Ale tu pojawia się problem.
19: Jesteśmy gotowi przekazać te samoloty nawet jutro, wtedy kiedy Ukraina przekaże swoje technologie.
20: I Ukraińcy nie przekazują nam tych technologii, mówią, że przekażą nam, jak my wyremontujemy samoloty. Czy ja dobrze rozumiem?
19: Odbiorą te samoloty, jeżeli one zostaną zmodernizowane. I tu pojawia się znak zapytania, no bo na pewno my modernizować ich nie będziemy.
18: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefem MON na RMF24.pl.
21: Słuchacie RMF Max Kraków.
18: Dzisiaj rozpoczyna się wymiana asfaltu na ostatnim zniszczonym fragmencie Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. Mowa o odcinku pomiędzy Aleją Róż a Aleją Solidarności. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
22: To remont nakładkowy plus, czyli taki z bonusem, to dlatego, że poza asfaltem i krawężnikami naprawiona będzie również sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To wiąże się oczywiście z utrudnieniami. W pierwszej kolejności z brakiem możliwości parkowania na fragmencie Alei Przyjaźni po stronie osiedla Centrum B. I tak pierwsze prace i utrudnienia zaczynają rozpoczynają się właśnie dzisiaj i potrwają do 20 lipca, no a o kolejnych będziemy informować już niebawem.
18: Całkowity koszt prac to ponad 3,5 miliona złotych. Jest plan, by jeszcze w tym roku rozpocząć zazielenianie rynku głównego. Sadzenie drzew w sercu Krakowa nie jest jednak proste.
0: Te prace też będą musiały być skorelowane z wszystkimi wydarzeniami, które odbywają się na rynku głównym. No i że to nie jest takiego rodzaju sadzenie jak chociażby w parku, ponieważ przygotowanie podłoża to są właśnie te roboty budowlane.
18: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Rusza trzecia edycja Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. W sobotę nad Zalewem Kryspinów na uczestników będą czekać atrakcje, między innymi degustacje małopolskich wód, konkursy Strefa Relaksu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: 25 stopni tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Za oknami przeplatanka chmur i lokalnych przejaśnień. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Warunki biometeo zmienią się na niesprzyjające. Ciśnienie w normie, wiatr słaby chwilami, umiarkowany wieje dzisiaj z północnego zachodu. W nocy na niebie przewaga chmur. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski. Jutro do 27 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: To jest ten dobry moment, żeby w poniedziałek troszeczkę poklepać się po plecach i powiedzieć: mam tak samo jak ty, Anka i Fioła, cześć po 11.
24: Dab Dogs i How Does It Feel? Nasta.

0: numer skrojony na poniedziałek. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. No to pomożemy wam w poniedziałek się trochę rozpieścić. Mamy nagrody rzeczowe. Mamy 15 tysięcy złotych w kokosach w zabawie Casa de Palma. I mamy bonus od teraz przez 10 minut. Każde zgłoszenie mnożymy 1200 razy.
1: Ale to nie wszystko. Mamy też szczęśliwy numerek. Dzisiaj w końcu mamy poniedziałek 13, a więc żeby był szczęśliwy, to dodajemy 1 do 3, dodaję 4 i teraz każdy, kto ma 4 w swoim numerze telefonu, będzie miał podwójny bonus.
0: A 2400 losów. Kto 4 ma w numerze telefonu, 10 minut macie, bonusy już działają. Korzystajcie, bo 15 tysięcy jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: RMF MAX. Kokosy strącacie tego popołudnia, ale teraz korzystajcie z bonusów, zwłaszcza jeśli macie 4 w waszym numerze telefonu. 7327, SMS treści MAX.
2: Reklama.
3: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Halo, tu Lato. Mam dla was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Wait So Long to szwedzka mafia w RMF Max. Norwegowie 28 lat czekali, żeby wrócić na mundial. Już ich na nim nie ma, ale zachwycili. Dlatego, uwaga, w Peru już 500 dzieci nosi imię Erlinga Haalanda. Tak się Haalandem rodzice w Peru podjarali.
1: Znaczy, ja też się trochę jaram Haalandem, nie ukrywam.
0: No ale tam prawie 500 ma na imię Haaland. Nie na nazwisko, tylko na imię. Haaland Garcia Sanchez na przykład.
1: Coś wspaniałego. No generalnie Erling, powiem tak, u 500 dzieci to jak będzie kojarzyć się ich imię zależy od twojego życiorysu. Weź, nie zepsuj tego.
0: To już lepiej i tak po sportowcu niż po bohaterze filmowym. Pamiętasz dziewczynki o imieniu Daenerys?
1: Ojej.
0: Jak po 8 sezonie?
1: Ojej.
0: Mamy miały za złe reżyserom?
1: Teddy Swims, Know It All w RMF Max.

0: idealnie pod porę roku. Ina i Morenito. Po rekordowo ciepłym czerwcu mamy rekordowo chłodny lipiec. Jak na razie, przynajmniej w porównaniu do poprzednich lat.
1: Mhm. Niektórzy się śmieją, że lipcopad. I lipcopad to dopiero będzie, bowiem owszem, w tym tygodniu ma się zrobić zdecydowanie cieplej, ale nadchodzą także burze i do tego nawet niewykluczone, że opady gradu.
0: No to podrzucimy wam na urlopy supermoce za moment od męskiego grania i sprawdzimy prognozę.
1: Zostańcie.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 3-tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce.

0: 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
1: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak impreza na plaży.
6: Jak noc w namiocie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: 25 stopni, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Za oknami przeplatanka chmur i lokalnych przejaśnień. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Warunki biometeo zmienią się na niesprzyjające. Ciśnienie w normie, wiatr słaby chwilami, umiarkowany wieje dzisiaj z północnego zachodu. W nocy na niebie przewaga chmur, trzeba liczyć się z opadami deszczu. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski. Jutro do 27 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 280.

0: Candy Dust i Cherries popychają zegar do przodu. Zakaria, za moment godzina 12, a my dzisiaj przyspieszamy poniedziałek naszą zabawą, poniedziałek na skróty.
1: Wy rozwijacie skrót CPN, bo może ten program wróci na stacje benzynowe, nagrywając głosówki na Messengerze.
0: Asiunia, pięknie.
2: Jak dla mnie w poniedziałek skrót CPN może oznaczać tylko jedno. Ciało potrzebuje niedzieli. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No, czy czegoś chcieć więcej? Aśka, dostajesz zestaw letnich gadżetów.
1: CPN. Rozwincie skrót na Messengerze RMF Max, by taki zestaw też zgarnąć jeszcze po 12.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krep lub jej składniki i podaruj komuś życie.
7: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
6: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krep otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
7: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Na luzie.
15: Bez granic.
14: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
16: Dokładnie w południe w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Wiadomo już, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Siedziba będzie się znajdować w Warszawie. O celach nowego projektu mówił premier Donald Tusk.
17: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc.
16: Mówił szef rządu.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
16: Potwierdzają się nasze wcześniejsze informacje. Wymiana asfaltu na wiadukcie wzdłuż Alei 29 listopada ruszy 10 sierpnia. Remont prowadzony będzie z powodu licznych skarg kierowców oraz interwencji radnych na fatalny stan nawierzchni.
18: Od 10 sierpnia na wiadukcie wzdłuż Alei 29 listopada będziemy jeździć po jednym pasie w każdą ze stron, przyznaje Krzysztof Wojdowski z zarządu do dróg miasta Krakowa.
19: Przez ten wiadukt będzie się normalnie dało samochodami przejechać, tyle że kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu w jedną stronę, jeden pas ruchu w drugą stronę. No teraz są to po dwa pasy w jedną i w drugą stronę.
18: Utrudnienia na wiadukcie potrwają 3 tygodnie.
16: Tyle Przemek Błaszczyk. Krakowianie produkują coraz więcej śmieci. Konieczna jest budowa nowej sortowni odpadów. MPO stara się już o dofinansowanie na realizację tej inwestycji. Co ma jeszcze powstać przy Igłomskiej?
20: Będziemy mieli zakład wielkich gabarytów, czyli meble, ale już taki nowoczesny, bo pamiętajmy, że przy Nowochódzkiej jest zakład, ale tutaj będzie taki, powiedzmy, że nowoczesny z możliwością recyklingu tych odpadów, no tak planujemy, drewnianych.
16: Mówił Marek Kabaciński, prezes MPO. Można poćwiczyć i zrelaksować się. Ośrodek Kolna zaprasza na RMF Max, lokalizacja Kraków. Czekają wyjściówki na basen, siłownię i saunę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Poniedziałkowe popołudnie ze zmienną pogodą. Chmury przeplatają się ze słonecznymi akcentami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr północno-zachodni słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. W nocy nadal mają dominować chmury, niewykluczone opady deszczu, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski. Jutro 27 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Patrz jak strzelił, już pół poniedziałku zleciało, no. Poniedziałek zbicza, tak zwany, że strzela.
22: Wciąż jednak tydzień z nami rozpoczniecie bezboleśnie. Ania i Fioła, siema. W tej godzinie rozdajemy gadżety, podpowiemy, jak wygrać dużą kasę i zagramy wam muzyczną perełkę.
2: Będzie pięknie, do 13 razem.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF

0: piękny czas, to prawda. Wiktor Waligura ma rację, bo to czas jagodzianek w Polsce, a jagodzianki podbijają również Wyspy Brytyjskie. Słuchajcie, o polskiej jagodziance BBC nawet napisało, że doczekała się święta narodowego.
1: Jejku, ale że BBC nie weryfikuje informacji, to jestem w szoku. No mamy dzień jagodzianki w kalendarzu, ale bez przesady, święto narodowe to jeszcze nie jest.
0: I nie jest na pewno dzień wolny od pracy, ale ja bym pomysłu Brytyjczyków tak od razu nie zbijał.
1: Jagody są naszymi polskimi skarbami, a my teraz będziemy mieli dla was jeszcze perełkę i to tę muzyczną. Bo jak Polak zrobi jagodziankę, albo tatuś dziubek w kapturze, lub Akon refren, to nie ma.
0: Przypominamy klasyk, cofamy się do lat 2000, ale to bujało parkietami.
1: Right now. Na, na, na.

0: jedyna forma września, która może wybrzmiewać głośno. September w RMF Max. No bo całą resztę trzeba wypikać. W końcu mamy lipiec i mamy wakacje.
1: A wrocławscy działkowcy dzielą się nadmiarami plonów. To piękne. Oddają innym, żeby nie marnowały się owoce i warzywa. Dlatego my plony z naszych palm też postanowiliśmy podzielić między was.
0: 15 tysięcy złotych, maszyny do popcornu, głośniki JBL, Instax, zapas wody kokosowej. Zależy, którą palmą potrząśniecie, to taki kokos wam spadnie.
1: I to dzisiaj po południu w twoje ręce może wpaść ten, w którym schowane jest nawet 15 tysięcy złotych. Warto wskoczyć na rmfmax.pl, bo tam można do zabawy wejść i tam też mamy bonusy.
0: Casa de Palma. 15 tysięcy złotych. Jeszcze dzisiaj do zgarnięcia. Wpadajcie na rmfmax.pl.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy jak celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: chciałam ciebie więcej, śpiewała Roxy. No, my dostaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. Głosówek od was na naszym Messengerze w zabawie poniedziałek na skróty. Dzisiaj trzeba było rozwinąć skrót CPN.
1: Wszystko dlatego, że może wrócimy do ceny regulowanej paliwa. No to bardzo proszę, CPN od Moniki.
2: CPN, czas przestać narzekać.
0: Wow!
1: Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Tomasz nie odpowiada Monice w ten sposób.
3: Dzisiaj się CPN brzmi, ciągle pani nie rozumie.
0: No tak, historia zamknęła koło.
1: Dobra, dobra, skupmy się na wersji od Moniki.
2: Czas przestać narzekać.
1: CPM. Niech to będzie nasza dewiza na ten poniedziałek.
0: A Monia i Tomek zgarniają zestawy letnich gadżetów. W środku choćby piłki na plażę czy ręczniki szybko schnące.

0: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, Barbara. A co?
0: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
2: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powrodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapachowości w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będą tylko konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
8: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
10: How good is that?
9: Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Poniedziałkowe popołudnie ze zmienną pogodą. Chmury przeplatają się ze słonecznymi akcentami. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr północno-zachodni słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. W nocy nadal mają dominować chmury, niewykluczone opady deszczu, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura zatrzyma się w okolicach 14 kreski. Jutro 27 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: RMF Max.
15: RMF Max Kraków.

0: matko, nie? Mrozu śpiewa o mojej opaleniźnie. To, co traci kolor.
1: Halo, halo słońce. Jesteś potrzebny. Mam nadzieję, że te prognozy na kolejny ciepły niby weekend się nie zmienią po drodze. I niezmiennie jutro po 9:00 nas spodziewajcie się w RMF Max. Będziemy z wami i na urlopie, i w pracy latem.
0: I a propos niezmiennie, to też proszę nie zmieniać fal. Zostańcie z RMF Max. Mnóstwo przyjemności i grube pieniądze jeszcze tego popołudnia do wygrania. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fiołas, słyszymy się jutro po 9:00.
1: Shimza od nas. Na do widzenia. Bye.

0: wkrótce okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krep lub jej składniki i podaruj komuś życie.
8: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
7: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krep otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
8: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
7: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Wybiła godzina 13, to popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i pogodę. Mężczyzna, który wyzywał w autobusie ukraińską dziewczynkę, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj w Bielsku Białej. Nagranie trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy. Kim jest zatrzymany?
2: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy, jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szef OSU-MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie.
1: Informował Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Zwycięski projekt budżetu obywatelskiego z 2022 roku w końcu ma zostać zrealizowany. Chodzi o posadzenie na rynku głównym 18 drzew. Jakie to będą gatunki?
3: Specjaliści z Politechniki Krakowskiej w ramach opracowywanej koncepcji wytypowali gatunki, które właśnie na rynku krakowskim się pojawią. Mówimy tu o klonie polnym, jest to również robinia akacjowa, lipa drobnolistna, lipa srebrzysta oraz dąb monument. Więc to jest tych 5 gatunków, które zostało określone jako możliwe do nasadzenia na rynku głównym.
1: Sadzenie ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, dodaje Aleksandra Mikolaszak z Zarządu Zieleni Miejskiej. Krakowscy Gapowicze są winni miastu ponad 125,5 miliona złotych. Od początku roku kontrolerzy wystawili prawie 41 tysięcy wezwań do zapłaty za jazdę bez biletu lub bez dokumentu uprawniającego do ulgi. Obecnie liczba nieuregulowanych kar przekracza 316 tysięcy. Mandat za jazdę bez ważnego biletu wynosi, przypominamy, 400 zł. Trwa 21. edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku. Najbliższe wydarzenie 19 lipca w Lisiej Górze. W programie pokazy kulinarne Mikołaja Reja, degustacje regionalnych produktów, konkursy i atrakcje dla całych rodzin.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj w Krakowie zmienna pogoda, na niebie sporo chmur, ale pojawiają się też lokalne przejaśnienia. Parasol lepiej mieć pod ręką, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 25 kreski, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr północno-zachodni, słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 14 kresek, zachmurzenie przeważnie duże, trzeba liczyć się z opadami deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: I już po 13 na zegarach RMF Max. Ja nieśmiało przypominam, przepraszam, nieśmiało nie potrafię, więc przypominam podstawową zasadę wakacyjnych poniedziałków, że poniedziałek jest, tak, macie rację, dla chętnych.
6: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: A ja się staram znaleźć tego, co nas na ten poniedziałek zapisał Irek Jakubek. Dzień dobry.

0: Fajnie jest posłuchać hitów, które już nas kiedyś bujały, prawda? Tak mamy z tym numerem Dani i Teresa, If Only You. Tak wam gramy w RMF Max. W związku z poniedziałkową zasadą, że ma być przyjemnie i najłatwiej jak tylko można, zwłaszcza w pracy, mam dla was 15 tysięcy złotych na wyciągnięcie ręki. Tak, 15 tysięcy złotych dla tych, którzy zgłaszają się teraz. Uwaga, taka szansa. Teraz w SMS o treści Max leci na 7327. Szansa na 15 tysięcy złotych rośnie razy 970. Właśnie teraz wyślij Max na 7327.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, park linowy, basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Well, well, welcome!
10: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
16: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: New Religion i BB Rexha w RMF Max. A ja BB zamieniam na Gul, bo mamy dla was świetną propozycję na ten moment oczekiwania na wielkie lipcowe upały. Małe przypomnienie, żeby się dobrze nawadniać, a najlepiej dobrą wodą. Najlepiej mineralną, taką ze znakiem Made in Małopolska. Mamy dla was specjalną propozycję z bąbelkami albo bez bąbelków, tak jak lubicie. 500 zł w zabawie na przykład zwiedzanie Małopolski. Do tego zapas wód Made in Małopolska, a wszystko dla tych, którzy nam napiszą, jakie są powody do picia wody. Wchodzicie na rmfmax.pl, zostawiacie swoje konkursowe zgłoszenie, a ja w tym programie będę do was dzwonił z bardzo miłą finansową propozycją. 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód Made in Małopolska. Specjalnie dla was. Tylko napiszcie na naszym www, jakie są twoje powody do picia wody. RMF Max.
1: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Wakacyjne historie miłosne, które nie kończą się happy endem, są tylko i wyłącznie po to, by powstawały takie wyjątkowe numery. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. A kiepska pogoda jest tylko po to, żebyśmy się kiedyś bardziej cieszyli słońcem. Co na niebie, prognozy już teraz.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: Biedronka.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz.
0: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jak rozgrzana łąka.
10: Jak ognisko na działce.
9: Jak wypad na wodę.
11: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Dzisiaj w Krakowie zmienna pogoda. Na niebie sporo chmur, ale pojawiają się też lokalne przejaśnienia. Parasol lepiej mieć pod ręką. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie może zagrzmieć. Temperatura dziś zatrzyma się w okolicach 25 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr północno-zachodni, słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 14 kresek, zachmurzenie przeważnie duże. Trzeba liczyć się z opadami deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 200.

numer, który pasuje najlepiej do drugiej kawki w pracy i do drugiej na zegarach. Szczęśliwi ci, którzy do roboty przychodzą na 6 rano, bo najpewniej umówiwszy się na 8 godzin z szefem, już za parę chwil będą mogli zabierać swoją walizeczkę i mówić do jutra. Ale dla tych, którzy zostają, mamy coś ekstra. Bardziej niż mocna dycha w kategorii hity na maksa, Alabama 10, Moonlight i Fordo.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka.

największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Halo, tu Lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 1 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie. Na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: To popołudnie z RMF Max Kraków. Jest godzina 14. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash. Wraca temat jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia. Jej kolejnym elementem ma być strategia bezpieczeństwa pacjenta. Co ma się w niej znaleźć?
4: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL.
3: Tyle, Michał Dobrowa.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Alei Przyjaźni w Nowej Hucie. Na odcinku pomiędzy Aleją Róż a Aleją Solidarności wymieniany jest asfalt. O szczegółach Przemek Błaszczyk.
5: To remont nakładkowy plus, czyli taki z bonusem. To dlatego, że poza asfaltem i krawężnikami naprawiona będzie również sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To wiąże się oczywiście z utrudnieniami. W pierwszej kolejności z brakiem możliwości parkowania na fragmencie Alei Przyjaźni po stronie osiedla Centrum B. I tak pierwsze prace i utrudnienia zaczynają się właśnie dzisiaj i potrwają do 20 lipca, no a o kolejnych będziemy informować już niebawem.
3: Całkowity koszt prac to ponad 3,5 miliona złotych. Krakowskie MPO stara się o dofinansowanie dla nowej sortowni. Jest też pomysł, by na terenach poprzemysłowych Huty powstał zakład do odpadów wielkogabarytowych. Kiedy mogłyby rozpocząć się prace?
6: To zależy oczywiście od pieniędzy, bo my mamy koncepcję przygotowaną, pewne decyzje środowiskowe na te instalacje są. Natomiast jeżeli będzie możliwość finansowania z Narodowego Funduszu, my aplikujemy na, jeśli chodzi o sortownię, aplikacja została złożona, jesteśmy na liście rezerwowej.
3: Mówił prezes MPO Marek Kabaciński. Kraków ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy metra. Miasto zabezpieczyło na ten etap 188 milionów złotych w budżecie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Wracają wysokie temperatury. W Krakowie już jutro na termometrach zobaczymy 28 stopni. Ta odczuwalna może być nawet nieco wyższa. I tak w najbliższych dniach nawet do 33 kresek. Tyle ma być w piątek, ale uwaga, są możliwe burze z deszczem. Dziś nieco mniej, do 25 stopni maksymalnie. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Pojawiają się lokalne przejaśnienia, ale trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasz nastrój.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Po pierwsze jest Lato na Maxa, po drugiej jest Irek Jakówek. Dzień dobry. Witajcie na fali, którą dopłyniemy szczęśliwie do godziny 17. Mam świetne wiadomości w sprawie mundialu dla wszystkich, którzy w emocje piłkarskie włączają się od półfinału. Półfinałowe emocje wreszcie o ludzkich porach. Francja, Hiszpania jutro o 21:00, Anglia, Argentyna w środę o tej samej porze.

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa, kiedy pojawiają się takie hity: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake i Give It To Me. Lato w pracy nawet robi się bardziej wakacyjne, mam nadzieję. A w internecie wielka dyskusja, w jaki sposób jecie jagodziankę, bo okazuje się, że ci, którzy szarpią i tak po małym kęsie wkładają do ust, są bardziej zachowawczy, a ci, którzy gryzą, są jakby bardziej zdecydowani. W tej sytuacji jedzenia jagodzianki to najlepiej być sobą i zjeść po swojemu.
1: Reklama.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: I po reklamie.
15: Na imprezę.
16: Na siebie.
15: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Wiktor Waligura w RMF Max i Natalia Wodopijąca, bo ma dobre powody do picia wody.
1: No ja piję wodę, dlatego że kwiatki, żeby być piękne, potrzebują wody, a ja chcę być piękniejsza niż pierwszy wiosenny krokusik.
0: No pięknie! To są dobre powody, to są dobre powody, żeby sięgnąć co najmniej po szklankę wody. Słuchaj, żeby wygrać 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód mineralnych Made in Małopolska, musisz powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Uwaga, leci teza ode mnie. Każda woda smakuje tak samo. Prawda czy fałsz?
1: No dobra, fałsz.
0: No fałsz, no przecież! Bo minerały wpływają na smak wody mineralnej. Mamy wapń, magnez. To wszystko może zmieniać smak wody, ale wszystko dla naszego zdrowia i jeszcze lepszego nawodnienia. Nasz piękny krokusiku, rośnij zdrowo, kwitnij, baw się w Małopolsce. 500 zł na eksplorowanie Małopolski, próbowanie najlepszych produktów pochodzących z regionu. I uwaga, zapas wód Made in Małopolska. To wszystko, Natalia, dla ciebie!
1: Super, dziękuję bardzo, cieszę się. Super.
0: A jak ktoś chciałby, tak jak Natalia, wygrać świetne nagrody słuchając RMF Max, niech już teraz znajduje powody do picia wody i z odpowiedzią na to konkursowe zadanie zagląda na nasze www.rmfmax.pl.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: zaproszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Kraków. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
17: I po reklamie.
19: Na siebie.
20: Nad morze.
19: Na metę.
21: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
23: Wracają wysokie temperatury. W Krakowie już jutro na termometrach zobaczymy 28 stopni. Ta odczuwalna może być nawet nieco wyższa. I tak w najbliższych dniach nawet do 33 kresek. Tyle ma być w piątek, ale uwaga, są możliwe burze z deszczem. Dziś nieco mniej, do 25 stopni maksymalnie. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Pojawiają się lokalne przejaśnienia, ale trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasz nastrój.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
21: RMF Max.
3: RMF Max Kraków.

Wpływ kajakowy uwielbia takie tempo, jak w tej piosence. Przona i Zły, można by przy tym wiosłować. Od tego jest lato na maksa. A czy już dostaliście filmik, na którym widać największą katastrofę lotniczą w historii wieczorów panieńskich? Chętnie wam opowiem o tym, jak to panie chciały polecieć na wieczór panieński, no ale spotkały na pokładzie samolotu obecną dziewczynę byłego jednej z nich. No i była awantura, potem od słów do czynów, no i wieczór panieński niestety musiał opuścić pokład samolotu. Współczuję dziewczynom, bo plan był znakomity, no ale może następnym razem to zamiast samolotu wybiorą jakiś rejs. Bo jednak samolot to zwiększa ryzyko, że ktoś tam kiedyś kogoś gdzieś się z kimś tam przeleciał.

0: Reklama.
1: T-Plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.

0: lata.
1: Róbmy razem lato.
2: Lato na maksa.
1: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
3: Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
4: Well, well, welcome.
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy i mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak śmiganie na żaglach. Jak wypad nad wodę.
9: Jak wakacje last minute.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. I'm a
12: fireball. To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła 15, a czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. Uwaga na burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Alert dotyczy 8 województw, między innymi podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, północnej części województwa mazowieckiego. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, lokalnie porywy wiatru do 70 km na godzinę oraz grad. Wieczorem burze mogą też wystąpić w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Hollywood znowu sięga po klasykę. Jeden z największych hitów lat 90. wróci na wielki ekran. Powstaje nowa wersja filmu Uwolnić orkę. Premiera filmu za 2 lata.
11: Słuchacie RMF Max Kraków.
12: 10 sierpnia ruszy wymiana asfaltu na wiadukcie wzdłuż Alei 29 listopada. Prace są konieczne, bo stan nawierzchni jest fatalny.
13: Od 10 sierpnia na wiadukcie będziemy jeździć po jednym pasie w każdą ze stron, przyznaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
14: Przez ten wiadukt będzie się normalnie dało samochodami przejechać, tyle że kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu w jedną stronę, jeden pas ruchu w drugą stronę. No teraz są to po dwa pasy w jedną i w drugą stronę.
13: Utrudnienia na wiadukcie potrwają 3 tygodnie.
12: Tyle Przemek Błaszczyk. Gorset krakowski wraca na ulicę. Jak łączyć go ze współczesną modą, podpowiadają członkinie stowarzyszenia Gorset Krakowski.
15: Gorset sam w sobie do dżinsów, do spódnicy, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizel, taki topik, błyszczący cekinami topik.
12: Mówiła Ewa Doktor. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szycia gorsetów, a w planie ma otwarcie wypożyczalni. Kraków w ścisłej europejskiej czołówce najbardziej cenionych kierunków turystycznych. Na pierwszym miejscu Florencja, potem Praga i Salzburg. każdym dniem w Krakowie będzie nieco cieplej. Już dzisiaj na termometrach do 25 stopni, a jutro zdaniem synoptyków pojawi się 28 kresek na termometrach, a ta odczuwalna temperatura może być nawet wyższa. Pod koniec tego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Będzie cieplej, ale też burzowo. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, możliwe opady deszczu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasz nastrój. Wiatr północno-zachodni, chwilami umiarkowany.
7: Tak właśnie brzmi jeden z najprzyjemniejszych czasoodmierzaczy, jakie można sobie wakacyjną porą wymarzyć. Bo kiedy skończy się ten hit, to upłyną kolejne 3 minuty wakacji. Nie zmarnujcie tej szansy, żeby przetańczyć 3 minuty lata na maksa. Tu RMF Max.

0: Za takie numery kochacie nowości, nowości, które pojawiają się na antenie RMF Max. Axwell i Bon, Whatever Turn You On. Wasz wakacyjny DJ i DJ All Inclusive, taki, który ma naprawdę wszystko, powinien wam koniecznie zagrać tę piosenkę. A dla tych, którzy kochają magię liczb, 15 tysięcy po 15, to brzmi jak dobry plan. Jeżeli chcecie wygrać pieniądze, to teraz najbardziej opłaca się zgłosić do gry, do zabawy, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 880. Jeszcze w tym programie szansa na 15 tysięcy złotych. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama. Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krew lub jej składniki i podaruj komuś życie.
2: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
1: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krew otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
2: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
3: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, parglinowy basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
10: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
11: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
10: Dlaczego?
11: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
10: A jak coś się zepsuje?
11: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
10: Tort też kupi?
11: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Kraków.

0: Może kiedyś będzie kręcił filmy, wtedy każdy film będzie oscarowy. Na razie robi świetną muzykę. Oscar Sims jest w RMF Max, a w niedzielę wielki finał piłkarskiego mundialu. Jakie emocje w dniu przedmeczowym? O tym mówimy już teraz.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. W pierwszym półfinale piłkarskiego mundialu. Jutro w Arlington koło Dallas. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To jedyne reprezentacje, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. W środę miejsce w finale powalczy z kolei Anglia i Argentyna. Może to być mecz podwyższonego ryzyka. Posłuchajcie dlaczego.
2: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
1: O tym wszystkim z Londynu informował Bogdan Frymorgan.

0: Bang! To jest właśnie hit na maksa. To jest to, co na wakacjach lubimy najbardziej. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. I świetna wiadomość prosto z nadmorza. Pamiętacie, jak szukali pumy po zachodniopomorskich lasach? Już ją złapali. Bezpiecznie uśpiona trafi teraz do poznańskiego zoo. I ja mam tylko jedną prośbę. Jakby ci eksperci, którzy zajęli się tak skutecznym złapaniem tej pumy, wyłapali też nad morzem wszystkie sinice. Będziemy bardzo wdzięczni. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas, Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Z każdym dniem w Krakowie będzie nieco cieplej, już dzisiaj na termometrach do 25 stopni, a jutro zdaniem synoptyków pojawi się 28 kresek na termometrach, a ta odczuwalna temperatura może być nawet wyższa. Pod koniec tego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Będzie cieplej, ale też burzowo. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, możliwe opady deszczu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasz nastrój. Wiatr północno-zachodni, chwilami umiarkowany.
15: RMF Max.
16: RMF Max Kraków.

wie, jak zrobić nam poniedziałek po południu. To jest RMF Max. A teraz podam wam najważniejsze nazwy dzisiejszego dnia. Augusta, Iris, Finezja, Laskara, Jelly, Syrena, Jubilat, Jurata i Wiktoria. To są odmiany ziemniaków, z których najlepiej robić frytki. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Frytek, więc już znacie się na rzeczy. Teraz trzeba zawiadomić o tym świat. Niech nie pytają nas o ketchup. Niech zapytają, z jakich ziemniaków są te frytki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Bo ja się na chwilę zamyśliłem. No. Te Japonki to z kim grały? Z Kroksami?
3: Tak? Nie, z Kubotami.
2: A, z Kubotami. To wakacje, no wiadomo, no tak musi być w RMF Max.
4: Ważne, że sandały i skarpety to jedna drużyna.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: 1 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
1: O 16 w RMF Max czas szybko powiedzieć o tym, co ważne i ciekawe w poniedziałkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został także wniosek o wydanie nakazu aresztowania na terenie Wielkiej Brytanii. Jak uzasadnia taką decyzję warszawski sąd?
2: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
1: Jak dodaje sędzia Anna Ptaszek, podobny argument dotyczy Wielkiej Brytanii. Oba postanowienia są niezaskarżalne. Słynna puma, która przez ostatnie dni siała postrach w zachodniopomorskim, została schwytana wczoraj wieczorem. Trafi do poznańskiego ogrodu zoologicznego.
3: Puma jest właśnie w drodze do Poznania. Takie informacje przekazała mi Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus w Koszalinie. Przed wyruszeniem w drogę puma została jeszcze przebadana przez lekarza weterynarii. Jest cała i zdrowa. Przypomnę, poszukiwania zwierzęcia trwały kilka dni. Pumę udało się w końcu zlokalizować w okolicach miejscowości Karsinka, niedaleko Koszalina.
1: Mówiła Anna Pałamar.
4: Słuchacie RMF Max.
1: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Wielki zator na trasie S3 w okolicach Szczecina. W Różycy między węzłami Goleniów Południe i Kliniska zderzyły się dwa autoosobowe. Ciężarówka i bus. Dwie osoby są ranne. Służby chcą udrożnić lewy pas, ale objazdy nadal obowiązują. Korek także na jezdni w stronę Świnoujścia i Międzyzdrojów po kolizji trzech samochodów. Złe informacje dla tych, którzy kochają truskawki. Sezon na nie niestety powoli się kończy. Na smakowanie świeżych owoców z polskich plantacji zostało naprawdę niewiele czasu.
5: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień i następny i na pewno będzie koniec.
6: Owoców mało już?
5: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przypaliło, albo deszcz spadł, kurcze i zgniły i tyle, nie?
6: Trzeba się spieszyć.
5: Tak.
6: Teraz ile za kilogram?
5: 18, 20 zł.
6: I te ceny raczej już będą rosły.
5: Oczywiście.
6: Szybko jeść.
5: Oczywiście, że tak.
1: Usłyszał na targowisku w Lublinie Dominik Smaga.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: 25 stopni tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Aura zmienna, trochę przejaśnienie, sporo chmur, niewykluczone opady deszczu, a także lokalne burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 17 stopni, niewykluczone są burze z deszczem, a jutro zdecydowanie cieplej, nawet 29 kresek, ale również dużo chmur, możliwe opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Brzmi jak dźwięki z bardzo egzotycznego kraju, ale to nasza lokalna produkcja. Gips, Kukon, Jonatan i Regia Kubek. Siemano, tu RMF Max.

po wakacjach też nam się będzie podobało. Ed Sheeran i Repeat It w RMF Max. Głośna kradzież we Wrocławiu, no i złodziejka zatrzymana przez Straż Miejską na gorącym uczynku. No, doszło do kolejnej próby ograbienia fontanny z rzeźbą szermierza. No jak przystało na szermierza, szermierz ma szpadę pozłacaną, szpada kusi, zwłaszcza na wakacjach, zwłaszcza jeśli szpadę próbuje ukraść dzida. Tempa dzida, bo zapomniała o monitoringu.

0: Znajomość tańca typu Belgijka nie jest wymagana, żeby sobie na wakacjach miło nóżką przy tym pokiwać. David Guetta i Stick Figure, Run Run River. 15 tysięcy złotych. Czy uda się ustrzelić największą nagrodę w zabawie Casa de Palma? Za chwilę wszystko będzie jasne. Max.
1: Reklama. Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie

0: 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na Solne Miasto EU. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
1: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: I po reklamie.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Poniedziałek to jest idealny moment na wygrywanie dużych pieniędzy, bo poniedziałek potrafi nam ustawić cały tydzień. W końcu jaki poniedziałek? Takich 7 najbliższych dni. A w grę wchodzi nie 7, a 15. 15 tysięcy złotych. I teraz uwaga, bo 6 sygnałów to jest miara naszej cierpliwości. Jeżeli teraz dzwoni twój telefon, to błagam, odbieraj. Halo, cześć, dzień dobry, nazywam się Irek Jakubek i reprezentuję na antenie radio RMF Max. Witaj, jak masz na imię?
2: Aleksander.
1: Miło cię poznać, Aleksander. Czy w powietrzu unosi się zapach 15 tysięcy złotych?
2: Tak.
1: O, to super. Brałeś udział w zabawie Casa de Palma i zgodnie z zasadami naszej zabawy, teraz będziesz miał jedyną i niepowtarzalną okazję, by wybrać jedną ze szczęśliwych palm. Ja będę tą palmą dla ciebie potrząsał, potem poleci kokos i w środku tego kokosa jest twoja nagroda. Nagrody są różne, to może być nawet 15 tysięcy złotych. Wybieraj, Aleksander, od 1 do 26. Którą palmę chciałbyś najpierw usłyszeć, jak nią potrząsamy? Ona lekko zaszumi, a potem poleci kokos z nagrodą.
2: 17.
1: Czy 17 to twój ostateczny wybór?
2: Tak.
1: To bardzo, bardzo proszę. 17 potrząśnięte, niech polecą kokosy. I spadł! Specjalnie dla ciebie! Najbardziej wakacyjny ze wszystkich, aparat Instax!
2: Dzięki, dobra.
1: Od 1 do 10, jak bardzo się cieszysz?
2: 10.
1: Wiedziałem.
2: Dzięki.
1: A dla wszystkich tych, którzy chcą zagrać o świetne wakacyjne prezenty, najprostszy adres, pod który można wejść teraz i sprawdzić najróżniejsze super okazje. Bawcie się razem z nami na www.rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Tak właśnie zareagował pan Morenito, gdy dowiedział się, że Ina nagrała o nim taką fajną piosenkę. Fantastico, Morenito. Mi się bardzo podoba. RMF Max przypomina, że dzisiaj jest dzień frytek, a frytki to wiadomo są ziemniaki. Ziemniaki to warzywa, a warzywa trzeba jeść na zdrowie. A ja dzisiaj zjadłem kawał urodzinowego tortu swojego i za piękne życzenia pięknie wam dziękuję. Jutro znowu obudzimy się młodsi. Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz dla dziecka wakacji, które nie kończą się na kanapie? Zabierz je na półkolonijną wyprawę safari i zabawa w Solnym Mieście w Wieliczce. Codziennie nowa porcja przygód, park linowy, basen, squash, taniec i kino. Zapewniamy profesjonalną opiekę i pyszne wyżywienie. Wszystko w jednym miejscu od 8 do 16. Niech to lato będzie niezapomniane. Liczba miejsc na turnusy jest ograniczona. Zapisz swoje dziecko już dziś na solnemiasto.eu.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy.
10: Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go.

0: Nieważne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność statów nosa, przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grzyszy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: I po reklamie.
2: 25 stopni tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj na krakowskich termometrach. Aura zmienna, trochę przejaśnienie, sporo chmur, niewykluczone opady deszczu, a także lokalne burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach 17 stopni, niewykluczone są burze z deszczem, a jutro zdecydowanie cieplej, nawet 29 kresek, ale również dużo chmur, możliwe opady deszczu.
3: RMF Max. RMF Max Kraków.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krew lub jej składniki i podaruj komuś życie.
6: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
5: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krew otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
6: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
7: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
8: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
7: Dlaczego?
8: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
7: A jak coś się zepsuje?
8: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
7: Port też kupi?
8: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
9: Halo, tu Lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
10: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
11: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Nad wodę.
1: Na spotkanie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: O 17 w RMF Max, czas na flash. Błyskawicznie powiemy o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zaczynamy. Na początek krótka, ważna informacja dla pasażerów pociągów kolei mazowieckich, przede wszystkim na linii Kutno-Sierpc. Z powodu usterki technicznej część składów jest opóźniona o ponad 30 minut. Utrudnienia mają też niestety wpływ na pociągi dalekobieżne, między innymi z Rzeszowa do Szczecina czy z Gdyni do Katowic.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. W porównaniu do ubiegłego roku o ponad 33% wzrosła liczba zgłoszeń kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podała dziś uczelnia w podsumowaniu pierwszego etapu podstawowej rekrutacji. Jak tłumaczy UJ, to efekt m.in. rekordowej liczby maturzystów. Jeszcze dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe są podtopienia, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców Podkarpacia, Świętokrzyskiego, a także województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Jednak druga część tygodnia ma być zdecydowanie lepsza pod względem pogody i to w całym kraju. Na lepsze warunki mogą liczyć również żeglarze.
5: Zdecydowanie do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce, miejsce żeglarzy już jest w porcie.
4: Przypominał szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Na koniec jeszcze o tym, że Donald Trump ogłosił dzisiaj przywrócenie blokady morskiej irańskich portów i natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Jeżeli tęskniliście za wysokimi temperaturami, mamy dobrą informację. Już jutro na termometrach 28-29 stopni, a pod koniec tygodnia powyżej 33 kresek. Dziś 24 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Pojawiają się przejaśnienia, ale trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, możliwe opady deszczu, a także lokalne burze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Dwie minuty po 17:00 to jest fantastyczny moment, żeby się z wami przywitać.
10: Dzień dobry zatem.
9: No hejka.
10: No hejka, złe wieści. Wyciągnąłem właśnie słuchawki z plecaka i są mokre, więc coś tam się rozlało.
9: Nie.
10: Musimy przeprowadzić teraz śledztwo, więc zostawiam was z dobrą piosenką, ale Farben, René Miller, Body Talk, a ja nurkuję w plecaku.

0: No fighting.
1: No fighting. No fighting. Nie walczymy. To jest poniedziałkowe popołudnie i z tym nie ma co walczyć. Tak po prostu jest i trzeba to przyjąć na klatę.
2: Walczymy.
1: Mądrze powiedziała Shakira.
2: Wyliczmy rzeczy, z którymi walczymy. Ziewanie, senność, niechęć do pracy.
1: Niechęć ogólnie tak do życia i robienia rzeczy.
2: Więc z tym walczymy i najczęściej wygrywamy i tego wam oczywiście życzymy. Natomiast na razie też jest ważne pytanie do was. Uwaga, uwaga. Stop. O czym teraz myślisz?
1: To jest trudne. Wiele rzeczy mogło wam przemknąć przez głowę, ale wybierzcie tę jedną, tę wyjątkową, która zagwarantuje wam 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze.
2: Opisujecie to w kreatywny sposób i ten, który okaże się najciekawszy i autor takiej najciekawszej odpowiedzi, zgarniają takie 4 wejściówki do parku rozrywki, więc jest o co walczyć. O czym myśleliście w momencie, kiedy padło kultowe stop? Opisujecie to i zgarniacie wejściowe.
1: A ja się właśnie teraz loguję na naszego Messengera i będziemy to wszystko czytać.
2: Wszystko.
1: Najpierw między sobą, a później pogadamy z kimś.
2: Obiecujemy przeczytać wszystko.

0: Fire, fire, czyli w wolnym tłumaczeniu ogień! Ogień.
1: Dokładnie znaczy. Tak to jest rozpisane w tłumaczeniach oficjalnych.
0: 18 minut temu, minęła godzina 17, więc trwa kanał nadawczy, jest mnóstwo dobrych bangerów i jest ważny temat, bo zaćmienie słońca się zbliża w Europie. I to takie takie naprawdę duże, porządne. Mm-hmm. To będzie takie zaćmienie, jakiego nie było od 27 lat. Turyści oszaleli. I robią rezerwacje w Hiszpanii i na Islandii, gdzie rezerwacje skoczyły o 1050%.
1: Ja jestem kiepska z matematyki, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dużo.
0: Jest sporo.
1: Prawda?
0: Jest dużo.
1: Ja mam taką propozycję dla tych, którzy chcieliby popracować nad budżetem, bo da się to taniej ogarnąć. Że jak chcecie zapłacić mnóstwo pieniędzy za to, że nie widać słońca za bardzo, to po prostu wynajmijcie kawalerkę w Warszawie w styczniu. Efekt ten sam. RMS Max.
2: Reklama. Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max. The hits
7: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Małopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Modlnica Częstochowska 36.
10: I po reklamie.

0: sam Krzysiek Chwaliński, który ma najświeższe newsy, najbardziej sprawdzone, no bardziej sprawdzonych to nie ma nigdzie.
1: Piękna laudacja.
2: Nie ma.
0: Sama prawda, szczerość.
3: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Nie milkną kontrowersje po ćwierćfinałowym meczu Norwegii z Anglią. Norwegowie utrzymują, że przed wyrównującym golem Bellinghama piłka po wybiciu bramkarza zahaczyła o linię podtrzymującą kamerę nad boiskiem i akcja powinna zostać przerwana. FIFA uznała, że dane z czujnika w piłce nie potwierdzają kontaktu z linią. Piłka nagle spadła niemal pionowo z góry, więc zmieniła swój tor lotu. To wywołało nieporozumienie między naszymi zawodnikami. Był to dla nas bardzo zły moment gry. Nic już jednak nie możemy z tym zrobić. Nie sądzę przecież, żeby ten mecz został rozegrany jeszcze raz. Tak po prostu jest. Gorzko kwituje trener Norwegów Stale Stolbakken. Jutro w półfinale mundialu Francja zagra z Hiszpanią, a w środę Anglia zmierzy się z Argentyną. Także jutro oficjalna prezentacja i przywitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Kapitan polskiej reprezentacji ma też wziąć udział w konferencji prasowej. Najpierw jednak Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu z nową drużyną.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: rana. Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
6: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
5: Dlaczego?
6: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
5: A jak coś się zepsuje?
6: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
5: Tort też kupi?
6: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
7: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Jeżeli tęskniliście za wysokimi temperaturami, mamy dobrą informację. Już jutro na termometrach 28-29 stopni, a pod koniec tygodnia powyżej 33 kresek. Dziś 24 stopnie, zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże. Pojawiają się przejaśnienia, ale trzeba też liczyć się z opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, możliwe opady deszczu, a także lokalne burze.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Myśl Dawida mnie przeraziła. Muszę to powiedzieć wprost. Wakacyjne myśli to jest nasza zabawa, w której do zgarnięcia wejściówki do Energylandii opisujecie, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Dawid, o czym myślałeś? Powiedz nam wszystkim teraz.
2: Jechałem samochodem, powiedzieliście stop i pomyślałem, co by się w tym momencie stało, gdyby na świecie puściły wszystkie trytytki.
3: To jest mocna rozkmina. I co, miałeś jakieś konkluzje? Coś ci przyszło do głowy, co by się wydarzyło
2: tak,
3: faktycznie?
2: Tak, ona zakładała na płot taką matę osłaniającą. Aha. A myśli, ona jeszcze jest na płocie.
3: Okej.
1: Okay. Ja mam wrażenie, że pół mojego balkonu spadłoby komuś na głowę. W sensie nie mam pewności, co by się wydarzyło w ogóle z całym moim mieszkaniem. Jakby rozleciałoby się po prostu na kilka części.
3: Ja myślę, że cały świat by się tak rozpadł.
1: Tak, na takie dwie połóweczki.
3: Łącznie z naszą godnością. To się wszystko trzyma na trytytkach.
1: Poszłaś daleko, poszłaś filozoficznie. Dawid, co jeszcze masz na trytytce w domu?
2: Wężyki do kranu.
3: Wężyki do kranu, okej. Jakby to puściło. O panie, co by się działo?
1: Dobra, powiem ci, Dawid, co nie jest na trytytki. Te wszystkie rollercoastery, hyperiony i inne atrakcje w Energylandii, a tam właśnie się wybierasz, cztery wejściowe są twoje. Co ty na to?
2: Jestem w szoku. I mam nadzieję, że naprawdę tam nie jest nic na trytytki.
1: Właśnie, jak to mówiłem,
3: możesz sprawdzać i na wszelki wypadek możesz zabrać ze sobą jakieś trytytki, ale gwarantujemy, nie będą potrzebne.
2: Super, dziękuję.
1: Gratulacja.
2: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
6: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: No troszkę deszczowy poniedziałek, jeśli chodzi o Kraków. Jutro wtorek tak naprawdę cały będzie mokry i to takie duże, potężne. Jutro potężne opady, więc przygotujcie się na to, uważajcie na siebie. Wiać będzie nie za mocno, bo jutro w okolicach 25 km na godzinę tak w porywach, więc raczej spokojnie sobie popada, a deszczyk potrzebny. Niekorzystny biometr, ciepło i mokro. No i sytuacja w tym tygodniu w Krakowie bardzo dynamiczna. Raz słońce, raz deszcz, raz upał, raz trochę ta temperatura spadnie. Dynamiczny tydzień przed nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Mam wrażenie, że rodzice dzielą się w wakacje na dwie kategorie. Tych, którzy mają dzieciaki na wakajkach. I są w niebo wzięci. Ale nie, drogie dzieci, rodzice tęsknią bardzo. Bardzo rodzice tęsknią.
5: Zresztą w życiu tak jest, że czasem trzeba od siebie odpocząć, żeby zatęsknić i docenić. Ale szkołą to nie działa, ale
4: nie zapominajmy o drugiej kategorii rodzica. No. Ten, który ma dzieciaki na wakajkach, ale w domu. Więc wam, drodzy państwo, dodajemy energii. How does it feel w RMF Max od Dub Dogs, tu Siwek i Kawałek.
5: Siemano.

0: Pitbull. I know you want me. To jest RMF Max. Jest 5 po 18 i dowód na to, że łysina. Łysina to jest zaszczyt. Łysina to nie jest fryzura. To jest zaszczyt, którego niech każdy może dostąpić. Pitbull akurat zaszczycił łysinę swoją obecnością.
1: I on jest przy okazji łysym influencerem. To są piękne rzeczy, absolutnie, że on przekonuje ludzi do tego, że bycie łysym jest totalnie cool.
0: Tak. Dobra, kochani, zmiana tematu troszkę, bo pogoda...
1: Rozmarzyliśmy się. Marzyliśmy o tym, żeby być łysym i przez moment, ale tylko krótką chwilę.
0: Pogoda. Pogoda to jest nasz temat. Na dziś jesteśmy Polakami, jest poniedziałek, no, więc tak. jaki inny temat mogliśmy wrzucić? Chodzi o pogodę, która jest akurat u was za oknem i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakby z waszych ust, jak ona robi.
1: No to jest to pytanie. Jak robi pogoda u was za oknem? I teraz potrzebujemy takiej onomatopei, takiej opowieści, takiej historii, takiego czegoś, co mogłoby fantastycznie odwzorować tę pogodę u was za oknem, więc głosóweczki RMF Max na Messengerze przyjmujemy śmiało, no i waszymi dźwiękami pogody, która jest u was za oknem, podzielimy się z całym światem, z całą Polską. Całą światą, tak. Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie. Będziemy się dzielić, o to chodzi. Messenger RMF Max.

0: to jest Alabama Ten, brzmi jak model jakiegoś samochodu i dobrze się składa, bo teraz też o samochodach będziemy gadali przez chwileczkę, przez momencik. Multiple na pewno kojarzycie.
1: O samochodach od razu, jednym, w samochodzie.
0: I w ogóle powiedzieć, że to samochód, wiem, troszeczkę za dużo powiedziałam. Fiat Multiple kojarzymy, znamy, wygląda pięknie! Tak, ze szczerym uśmiechem możemy to powiedzieć. I uwaga, Fiat stwierdził, że Multiple to jest za mało. I on nam da dokładkę i to będzie Multiplina.
1: Więcej Multipli!
0: I to ma być młody samochód, ładny, taki w trendach,
1: Nie. Młody, ale on jest w ogóle, to właśnie, to jest młody, nowy samochód, my go nie chcemy urazić, więc nie mówimy, Jezu, jaki brzydki. Pamiętajcie, jak go zobaczycie, mówicie, no cała mamusia.
0: Ale światła to ma po tatusiu, jak nic.
2: Reklama.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
5: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Game.

0: przepraszam, co to jest?
1: To jest
0: oprócz tego, że Michał Siwek.
1: Wiatr i lekki kapuśniaczek, taki, bo pytaliśmy, jak robi pogoda u was za oknem. Krzysiu, zanim nam zrobisz kolejny raport z Mundialu Mistrzowski Flash Sportowy, jak robi pogoda u nas za oknem? Twój take.
2: Jakoś tak.
0: Dobra, potwierdzam, mniej więcej tak to brzmi. To już teraz Mistrzowski Flash Sportowy i Krzysiek Chwaliński. Zobaczmy, co w sporcie.
1: Jak robi Mundial?
2: 100 meczów w Mundialu za nami. Piłkarze strzelili w nich 292 bramki. Te trwające Mistrzostwa Świata z pewnością będziemy wspominać m.in. w kontekście kontrowersji.
3: Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
2: Ale o tej czerwonej kartce będziemy pamiętać, a informował Patryk Serwański. Do końca turnieju 4 spotkania, w półfinałach Hiszpania zagra z Francją. Ten mecz

0: jeszcze żarcie sobie transportowali, to są koszty, no.
1: Może oni te wiosła też kupowali.
0: A może. Te hełmy wikingów to też nie są tanie rzeczy chyba, nie?
1: Nie. David Guetta tymczasem u nas, Memories.

0: To Bausa i Magnetic w RMF Max, a ja mam nadzieję, że Michał Siwek też jest Magnetic i nas oczaruje dzisiaj i zarymuje zapowiedź prognozy pogody. Jesteś gotów na to?
1: Zarymuję, co mam nie zarymować.
0: Moc jest w tobie silna, co?
1: Tak, jeszcze, wy nawet nie wiecie jak bardzo.
0: No dobra, no to słowo dnia dla ciebie nerkowce.
1: Nerkowce?
0: Mhm. Bo przyniosłeś dzisiaj nerkowce.
1: Tak, tak. No, prażone, niesolone, najlepsze na świecie, ale nie spodziewałem się, że do rymu będą. Dobrze, mam trzy minutki na to.

0: Kiedy pojawiają się saksofony, to jest całkiem spora szansa, że wydarzy się coś dobrego. I tak zerkam na notatnik Michała Siwka.
1: A dzisiaj jest ciężko. Próbowałem samplować pewien klasyczny utwór w mojej rymowance.
0: Zbyt ambitny cel, ale wierzę, że i tak będzie super. Więc zapowiedź prognozy pogody do rymu Nerkowce. Michał Siwek przed wami.
1: Pogodo deszczowa, ile dałbym, by zapomnieć cię. Więc jem Nerkowce, bo chcę nie myśleć o tym już, więc puszczam prognozę, niczym zaległy kurz. Tak już.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: No troszkę deszczowy poniedziałek, jeśli chodzi o Kraków. Jutro wtorek tak naprawdę cały będzie mokry i to takie duże, potężne. Jutro potężne opady, więc przygotujcie się na to, uważajcie na siebie. Wiać będzie nie za mocno, bo jutro w okolicach 25 km na godzinę tak w porywach, więc raczej spokojnie sobie popada, a deszczyk potrzebny. Niekorzystny biometr, ciepło i mokro. No i sytuacja w tym tygodniu w Krakowie bardzo dynamiczna. Raz słońce, raz deszcz, raz upał, raz trochę ta temperatura spadnie. Dynamiczny tydzień przed nami.

0: To są wakacyjne bity, których potrzebujemy. To jest Calvin Harris i to jest How Deep Is Your Love. RMF Max cały czas z wami, a teraz zabieramy was w kosmos.
1: Bo to jest kosmiczna informacja, słuchajcie. Naukowcy odkryli w kosmosie cukier.
0: Cukier. I to jest w ogóle cukier, który podobno jest też w malinach.
1: Tak, to jest cząsteczka czterowęglowego cukru ketozowego. Na Ziemi występuje w malinach i podobno to też powstaje w lodach międzygwiazdowych.
0: Boże. Się robi coraz trudniejsze.
1: Coraz trudniejsze.
0: Ja mam wrażenie po prostu, jak kiedyś było dajesz malina, to ta malina tak dawała, że aż poszła do kosmosu. Ale Natalia ma inną hipotezę na temat jeszcze tych lodów międzygwiezdnych.
1: No tak, znaczy hipotezę. Ja mam problem, bo ja nie ogarniam nadal, co to jest tak do końca smak smurfowy, oprócz tego, że pyszny. A oni nam dorzucają teraz lody międzygwiazdowe?
0: Boże, ile problemów człowiek ma w życiu. I czemu nas tego na geografii nie nauczyli, powiedz mi?
1: Nie wiem.
0: Skandal absolutnie. Edukacja w powijakach. RMF

0: Reklama. Podziel się tym, co najcenniejsze. Oddaj krew lub jej składniki i podaruj komuś życie.
1: Dziękujemy, że dzielisz się dobrem. W każdą środę lipca i sierpnia do podziękowań dołączamy zdrowy upominek.
0: Pierwszych 20 krwiodawców w podziękowaniu za oddaną krew otrzyma voucher na sok lub koktajl pełen witamin.
1: Szczegóły na www.rcki.krakow.pl i w mediach społecznościowych.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.

0: pod wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Lato pogodowo wraca do Krakowa, ale tutaj jednak będzie dosyć mokro w tym tygodniu. Synoptycy zapowiadają jutro burzę. 27 stopni, zdecydowanie cieplej niż dzisiaj. Bardzo podobna sytuacja w środę, chociaż bez burzy, ale deszcz w Krakowie odczuwalna 27. Temperatury do góry w czwartek, w piątek i w sobotę. Taka sytuacja i taki plan na najbliższy tydzień, ale oprócz piątku codziennie pojawiają się opady deszczu. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie dosyć stabilne. Wiatr nie powinien przeszkadzać. Mamy lato dynamiczne.
6: Oj, ale ugotowaliśmy hity na maksa, ale się będzie działo, ale będzie pięknie.
7: Kipią, zdejmij pokrywkę, bo bowe kipią.
6: Będę dmuchać, słuchaj.
7: Teddy Swims zaraz będzie, to będzie Mr. Know It All, a my się z Natalią nie możemy zgodzić, czy ludzie pamiętają mandarynę. Znaczy, ja myślę, że wielu ludzi nie pamięta mandaryny. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
3: Max.
7: A tymczasem Teddy Swims w głośniku jest 2:19 i Ty widziałaś, co mamy w playliście? Ja zapomniałem,
6: że... Ja to śpiewałam przed momentem.
7: Że taki klasyczek,
6: widzisz?
7: Tu dzisiaj uszyliśmy. Sydney Polak z PZ-em już za momencik.

0: nie macie słońca za oknem, nie ma problemu, RMF Max wam dołoży. Milky, Just The Way You Are i David Guetta w naprawdę smakowitym remiksie. Tak wam gramy w kanale nadawczym. 19.11 na zegarach.
1: Ludzie!
0: Ludzie!
1: Ludzie, słuchajcie. Wiśnia z mandaryną. Wrócili.
0: Wow.
1: Do siebie.
0: To jest rzecz, którą żyje cała Polska od tego weekendu. No jest na grubo, ale my postanowiliśmy zadać to jedno bardzo ważne pytanie. Kim są wiśnia i mandaryna?
1: I to jest pytanie do was, natomiast jest gwiazdka. Prosimy o tylko złe odpowiedzi na Messenger RMF Max, bo to jest pytanie, które wielu mogło sobie dziś zadać, więc musimy na nie odpowiedzieć najgorzej, jak tylko umiemy. Kim są wiśnia i mandaryna? Tylko złe odpowiedzi.
0: Ale nawet jeżeli odpowiedź poprawną znacie, to nas zaskoczcie tą złą, tą najgorszą, jaka wam przychodzi do głowy, najbardziej nieprawidłową, a te najciekawsze mają szansę na gadżety od RMF Max.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
1: No i wrzucamy jeszcze nowe dźwięki i odrobinę Szulca, bo lato bez dobrego bęgera od tego pana to nie jest prawdziwe lato. Better Times.

0: Harry Styles czasem śpiewa o różnych owocach, ale o wiśni i mandarynie jeszcze mu się nie udało, ale kto wie, może na kolejnej płycie coś dostaniemy. To by było piękne.
1: To by było naprawdę piękny crossover pomiędzy poszczególnymi światami tutaj w popkulturze, ale nie zdradzajmy za wiele, bo pytaliśmy przede wszystkim, kim są wiśnia i mandaryna, którzy według nagłówków, które dziś opanowały media, wrócili do siebie.
0: Prosiliśmy tylko o złe odpowiedzi, te najgorsze, te najbardziej do siebie niepasujące i na przykład dostaliśmy wiadomość, że wiśnia i mandaryna to jest rodzeństwo i prowadzą od lat 90. cukiernię w Gdańsku, tylko wiśnia często zmienia wspólników.
1: O co chodzi? Nie wiadomo. I właśnie o to chodzi, że nie wiadomo. Natomiast Rafał napisał, że to są pestaki.
0: No ja zapytałam się, że co?
1: Zapytaliśmy Rafała, co to są pestaki. Właśnie w tym momencie odpisał Rafał. Napisał, że pestak to taki rodzaj mandarynki.
0: Czy mandaryna i śliwka? Ja nie wiem, ale miała być wiśnia.
1: Miała być wiśnia jeszcze, Rafał. No naprawdę,
0: czy
1: nadążaj.
0: Wiśnia też jest pestakiem.
1: Tylko złe odpowiedzi. Kim są wiśnia i mandaryna? Możecie pisać i zostawiać głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. BDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegad. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
12: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Shakira i Burna Boy, cały czas mundialowo gramy w RMF Max, a teraz do Krzyśka taka prośba, daj, ten nowy mistrzowski flash sportowy.
1: Daj, ale sami powiedzcie, będzie się fajnie kojarzył ten numer z tym mundialem i z tym okresem.
2: Pewnie.
1: Dobry kawałek jest. Teraz już mniej muzycznie, sportowo, mistrzowski flash sportowy Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Półfinaliści piłkarskiego mundialu, czyli Argentyna, Francja, Hiszpania i Anglia, mogą się w sumie pochwalić 7 tytułami mistrzowskimi. Najbardziej utytułowana jest Argentyna. 3-krotnie zdobyła miano najlepszej drużyny globu. Łącznie biało-błękitni grali w 6 finałach.

0: Pierwsza, tak, druga, trzecia i czwarta drużyna.
1: Czyli ten ranking ma sens czasem.
0: Jednak ma, jednak wow. ma. Kto by się spodziewał, prawda?
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Pytasz, kto by się spodziewał? Na pewno nie ja.
0: A co, Natalia?
1: Przecież... Nie, nic, nic, nic. No. Ja po prostu się zaskakuję bardzo.

0: Candy Dust, Zokaria w RMF Max. Kolejny numer, który można oczywiście sobie zapisać i jak kiedyś będziecie poza zasięgiem RMF Max, to na imprezie odpalić.
1: A teraz, jeżeli chodzi o rzeczy, które powinniście sobie zapisać, to wasze pomysły, kim są wiśnia i mandaryna, liczymy tylko na złe odpowiedzi, bo to jest temat, którym żyje cała Polska, a my postanowiliśmy się zabrać do tego od jakiejś innej strony. I na przykład Dariusz nam napisał, że wiśnia i mandaryna to coś pomiędzy Marylą Rodowicz a Oskarem Simsem.
0: To jest coś pięknego w ogóle. Prawda? To jest połączenie idealne, o które nikt nie prosił, a jednak
1: celne.
0: Je dostaliśmy.
1: Ach.
0: Tak, tak, tak.
1: Piękne.
0: To są w ogóle owoce sezonowe. W zimie nikt o nich nie pamięta, a z Nowym Rokiem znowu sobie przypomina. To też jest odpowiedź niby zła, a jednak poprawna.
1: Złoto usta Arkadiusz, coś pięknego. Konrad z kolei nam napisał, że wiśnia i mandaryna to pseudonimy dwóch łobuzów, co kiedyś nabroiły na polskim rynku i odsiedzieli swoje, a teraz w ramach recydywy rozpoczynają kolejny epizod. No nie jest tak? No jest tak.
0: Tylko złe odpowiedzi. Zabawa, w której przychodzą odpowiedzi zarówno złe, jak i poprawne. Naraz. To jest fenomen socjologiczny. Prognoza pogody zaraz, a wy możecie oczywiście dalej słać złe odpowiedzi. Kim są wiśnia i mandaryna?
2: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
10: I po reklamie.

Lato pogodowo wraca do Krakowa, ale tutaj jednak będzie dosyć mokro w tym tygodniu. Synoptycy zapowiadają jutro burzę. 27 stopni, zdecydowanie cieplej niż dzisiaj. Bardzo podobna sytuacja w środę, chociaż bez burzy, ale deszcz w Krakowie, odczuwalna 27. Temperatury do góry w czwartek, w piątek i w sobotę. Taka sytuacja i taki plan na najbliższy tydzień, ale oprócz piątku codziennie pojawiają się opady deszczu. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie dosyć stabilne. Wiatr nie powinien przeszkadzać. Mamy lato dynamiczne.

0: Takie rzeczy nie dzieją się często, ale w studiu RMF Max dwóch Shawnów Mendesów. Naraz muzycznie i Michał Siwek, taki trochę Shawn Mendes. Masz włosy bardzo podobne do niego.
1: O, dziękuję.
0: Naprawdę, naprawdę, podobnie ułożone.
1: Cały wieczór siedział przed lustrem.
0: I już zawsze będziesz tak układał włosy.
1: Dokładnie, tylko tak. I Natalia Kawałek o pięknym głosie, który jeszcze nie wiem do kogo jest podobny, ale...
2: Do mnie samej.
1: O właśnie.
0: Na przykład.
1: Dziękujemy pięknie za dziś, do usłyszenia. To był kanał nadawczy, a już teraz zapraszamy na Hobbens Extra.
0: Wszystko się

0: Bo tu RMF Max w Krakowie, informacje na bieżąco, a przy poniedziałku oczywiście kilka informacji, żeby ten dobrze tydzień zaplanować, albo nawet następny weekend, jak macie ochotę jeszcze potuptać nóżką. Eric Johnson, jutro w Krakowie Hyde Park się poleca. Welsh Arms Official Event to w czwartek 23 lipca, a Arch Enemy pojawią się 27 lipca na żywo właśnie w tym miejscu, w Hyde Parku. Dobra, przeskakujemy sobie do Międzymiastowej. Kolejne taneczne bity w piątek i w sobotę. Duża ilość promocji jak zawsze. Forum Horyzonty. No to tutaj dla dzieciaków może. Macie ochotę zostać czarodziejem, to Teatr Iluzji pojawia się w tym miejscu. Niedziela w tym tygodniu, zaplanujcie sobie dobrze. Frantic Club także nie przestaje grać i oczywiście zapraszam na piątek i na sobotę. Tutaj na Sławkowskiej w Krakowie można doskonale się pobawić. Choice Club, kolejne mocniejsze uderzenie, bardziej EDM, to także propozycja na piątek i na sobotę. Mojito Social Night. Będzie Latino.
1: Reklama.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 lipca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie w

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: i 7 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Jutro pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To spotkanie rozpocznie się o 21:00. Tylko dwa mecze dzielą francuskiego trenera Didier Deschampsa od trzeciego w karierze tytułu mistrza świata. W roku 1998 poprowadził reprezentację do zwycięstwa Francji jako piłkarz. W 2018 roku w roli trenera. Jutro 57-letni szkoleniowiec może po raz trzeci z rzędu awansować do finału mundialu. Już wiadomo, że po tych mistrzostwach odda stery kadry. Hiszpania zdobyła tytuł w roku 2010 w RPA, w 1950 La Furia Roja zajęła czwarte miejsce. Teraz trzeci raz wystąpi w półfinale. To teraz jeszcze tenis. Iga Świątek niestety spadła w rankingu WTA na ósme miejsce. Do tej pory zajmowała trzecią lokatę. Liderką tabeli nadal Białorusinka Arina Sabalenka.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. To znaczy ja tutaj nie mam wolnego, ale z wielką przyjemnością pogram wam wakacyjne hity. Przemek Grabowski w RMF Max, wieczorowo w poniedziałek 13 lipca. Jeszcze sporo tych wakacyjnych dni przed nami, no to sprawdzamy. Które hiciory rządzą w trakcie tego lata na maksa. Będą też bardzo ciekawe muzyczne nowości i premiery, a zestawienie otwierają dzisiaj Gibbs, Kukon i Jonatan. Ty masz.

0: na rower na ognisko. Nasza mega nowość tego tygodnia w RMF Max. DJ Levy i Hali Abadi czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla produkcji Undone. Może jutro, już w zestawieniu, już swoje miejsce na liście Hot Bands ma Axwell, który wraca do swoich muzycznych korzeni w numerze Whatever Turn You On. I rzeczywiście ten numer bardzo nas kręci. Dzisiaj miejsce 9.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Chciałam ciebie więcej. Roxy z taką energią, z White'em. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. A teraz jeszcze więcej nowości na wakacje z RMF Max. Bauza na pewno kojarzycie. Może jeszcze macie w ulubionych ich wielki hicior, czyli Magnetic, ale tygodnie lecą, a oni proponują nam coś nowego. No w końcu te Bauza, warto ich śledzić i mam nadzieję, że się przekonacie, żeby zagłosować teraz na rmfmax.pl. Nasza kolejna nowość, The Bauza w numerze I Wanna.

0: Nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni razem Bibi Rexha i David Guetta, Ser Girls, to siódemka. David Guetta w trakcie tego lata robi też bardzo ciekawy remiks. Zremiksował już prawie wszystko, jeśli chodzi o klasyki, ale jest jeszcze jeden numer, którego nie dotykał, nie zremiksował, wciąż na przerobienie przez Davida. Czeka Coco Jumbo, jajajaj, i do przodu. Może doczekamy się, jak nie w trakcie tych wakacji, to może za rok. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje tegoroczne męskie granie. Będzie też kolejna taneczna nowość, tym razem od chłopaków ze Switch Disco.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
3: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
0: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
16: Jak śmiganie na żagle.
17: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Premiera ostatnich dni w RMF Max, nasza taneczna nowość, Voices. Zaczynali od coverów, remixów, początkowo grali tylko klasyki, ale teraz robią już całkowicie nowe produkcje, mają talent i polecam wam ich sety. I czekam na wasze głosy na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj numer, który niedawno był taneczną jedynką i to na całym świecie. Hurzel ma taki sukces w trakcie tego lata, Hurzel ponownie z Ultra na T. Moving to the Sun.

jeszcze nie ma jakich imprez. W festiwali EDM dla chłopaków z Teksasu. Takiego festiwalu, na który można podjechać na koniu, bo tu był taki właśnie klimat takiego trochę Teksasu, trochę dzikiego zachodu, ale tanecznie. Yearbox i jego kolejna nowość Babylon. Wyobraźcie sobie, graba podjeżdża na listę Hop Band na koniu. By się działo. Teraz Bledka, która otwiera nam dzisiaj już pierwszą trójkę. Tańcz.

Minęło 13 lat i historia się powtarza. Alesso zrobił ponownie numer z One Republic, In Your Eyes. Pięknie to leci. Czekają na wasze głosy na rmfmax.pl, a w 2013 pokazali przecież niezapomniane If I Lose Myself. Muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj to nawet mam ciarki, jak słucham tej produkcji. Dzięki za wszystkie głosy, za obecność. Za kilka minut startujemy. Wakacyjne Max Party, DJ Puncha już jest. Będziemy tańczyć, będziemy miksować, a na miejscu pierwszym dzisiaj, no też taneczna petarda przecież ostatnich tygodni i miesięcy. Chłopaki z Holandii, czyli duet Anata, wraca na szczyt zestawienia. Nasza jedynka jeszcze raz. Talk to you. RMF Max. One. One. One. One.

0: znać po jednej nutce, prawda? No jak nie, jak tak? Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbens, a nawet w numerze Talk to You. Zostańcie z RMF Max, za chwilę zaczynamy nasze Max Party na wakacjach. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: W poniedziałek to ciężko zaplanować balet, prawda? Ale może ktoś tam spokojnie to przeszedł i będzie planował sobie następną sobotę. A dla kobiet duża ilość promocji. Tutaj trzeba wybrać się do Przytkowic. Energy 2000 mocno się kłania. Retro Party Insane, gość specjalny. To plan na 25 lipca. Tutaj także koncert zespołu Disco Boys na sali Dance. W planach Magic Night i Mario Bisin to Energy 2000 w Przytkowicach. No i cały czas to bardzo ładnie gra. Co jeszcze w tym tygodniu w Krakowie? Można już zaplanować sobie weekend, ale na przykład można w piątek wskoczyć do All Around the World Rio de Janeiro, a After Dark w sobotę tak gra nowa klubowa i zaprasza na dwa parkiety. Klub spotkań Poczta Główna to także dobry kierunek na fajną, nowoczesną, teraźniejszą muzykę. Shine Club w Krakowie gra w piątki i w soboty. Video versus audio, będą teledyski, a kobiety stoją na czele, rządzą w najbliższą sobotę. To taka impreza kobieca, ale to ja potrafi przyłożyć do pieca. Pure Decision we wtorek w Prozaku. Falstart można zrobić już dziś, jak macie ochotę. To w Prozaku, potańcować.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: bony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na kolejny mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Dokładnie za 24 godziny w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 spotkają się Francja i Hiszpania. Trójkolorowi dotarli do 4 z 7 ostatnich finałów mistrzostw, zdobywając trofeum w 1998 i w 2018 roku. Na drodze do zdobycia kolejnego trofeum stanie tym razem rozpędzona drużyna Hiszpanii, czyli aktualni mistrzowie Europy. Z całą pewnością będzie to emocjonujące spotkanie. Robert Lewandowski jutro po raz pierwszy podczas klubowego treningu zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. Wystąpi też na konferencji prasowej razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. A na koniec jeszcze dość kontrowersyjna wiadomość. Rosyjscy sportowcy wracają do międzynarodowej rywalizacji w kolejnej dyscyplinie sportu, w tenisie stołowym. MKO podjął decyzję o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednak nawet po dopuszczeniu do startów Rosjan nadal nie będą oni mogli startować pod swoją flagą i hymnem.

wleciało taki klasyk od ATB, ale dzisiaj w remiksie Mikro Ecstasy. Obiecujemy, że będzie dużo takiej nuty w poniedziałek wieczorem na wakacjach. Fajnie, że jesteście z nami. Witajcie po 21. Przemek Grabowski na mikrofonie, no i miksujące tylko imprezowe bity w trakcie tego lata DJ Pancha do północy razem ze mną. Pancha, czyli Piotrek Świderski. No to czym otworzymy kolejny set? Może modelkami? Co wy na to? No bo przecież one rządzą na scenie wciąż. Chyba, że

0: Wleciał tutaj dobry beat, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. Odświeżona petarda, kiedyś jedynka na liście Hot Bands, Morandi i Save Me. Zostańcie z RMF Max, bo wróci tutaj król imprez Calvin Harris. Pewnie już marzy o tym, żeby wrócić do Polski, bo bardzo mu się podobało na festiwalu Open Air. Dał naprawdę świetny występ. Powiemy wam też, gdzie będzie nasza impreza w tym tygodniu, a to będzie w dwóch miejscach. Wszyscy jesteście zaproszeni.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nosar w te palmy i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Taylor Swift, ale w remiksie od chłopaków z Chainsmokers. Taylor Swift i Travis Kelce teraz oczywiście na swoim miesiącu miodowym. Ciekawe, gdzie pojechali, może Bahamy, może Hawaje. No, raczej do Sopotu nie przyjechali, już byśmy o tym wiedzieli. A teraz zaproszenie na nasze imprezy. Słuchajcie, Lato do Maxa, muzyczna zabawa z RMF Max w ten weekend w dwóch miejscach, bo przecież będziemy w piątek i w sobotę w Gogolinie, a w sobotę będziemy w Łodzi. Będzie się działo, będzie zabawa. Kto będzie na scenie? Przypomnimy wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A kto teraz na naszej muzycznej scenie? Tutaj James Young.

to fajne nowość na wakacje, to Ina zamyka nasz kolejny set w poniedziałek w Max Party, a ja czekam. Dzisiaj nie dotarła żadna kartka pocztowa. Jutro przychodzi do nas listonosz. Kto wyśle zwykłą kartkę do graby, to będzie dedykacja, obiecuję, bo co się okazuje, robimy setki, tysiące zdjęć na smartfonach, ale wciąż klasyczne pocztówki są dość popularne, w szczególności właśnie jako pamiątka z wakacji. Nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżasz, to napisz, polisz znaczek i wyślij do RMF Max. Dla wszystkich, którzy jutro wybiorą się na pocztę, ten kawałek w Max Party dzisiaj. Icona Pop i niezapomniane I Love It.

0: tego lubimy tańczyć, nie możemy przestać. To pauza w numerze Magnetic. Ciekawe, do czego się będzie tańczyło na kolejnym weselu Michała Wiśniewskiego. No cała Polska już chyba wie, chyba słyszeliście, że Michał i Mandaryna to wiecie ponownie razem. Ciekawe, czy będzie jakieś takie wielkie, głośne wesele. A jeżeli tak, to kto na nim zagra? Może DJ Panczak, który tutaj miksuje dzisiaj wieczorem, też będzie miał okazję zagrać. No przynajmniej na poprawinach. Zostańcie z RMF Max. Wracamy za chwilę na nasze wakacyjne Max Party. Czy są z nami fani Sentino? No to dobrze, bo będzie. Kto lubi, kto czeka, kto zna cały tekst Casablanki. Idę na
1: poniedziałek. Zróbmy wszystko w te wakacje, żeby jak najlepiej nam ten dzień jednak się kojarzył. I szczerze powiedziawszy, patrząc po ilości wydarzeń, które się dzieją w naszym kraju, to nie będzie wcale takie trudne. Kari Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. Strefy kibica. A to przecież już jutro w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21:00, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21:00. Strefy kibica. Rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I pa, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa od 9:00.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go z

0: Zapalenie nosa, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa, przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, gryzy lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Nad morze! Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Nasza kolejna nowość na wakacje. Dennis Lloyd i Robin Schulz zrobili właśnie taką petardę, Young Right Now. Witajcie po 22. Mamy tutaj tylko muzyczne petardy na wakacjach. To jest nasze Max Party, Przemek Grabowski i DJ Pancha. I teraz jeden z ulubionych wykonawców Panczy. Tak bardzo chciał już godzinę temu zagrać Sentino. No i proszę bardzo, leci Sentino z pozdrowieniem od DJ-a Panczy, który miksuje imprezowe bity Casablanca. No to Pancha, zrób sobie głośniej i posłuchaj, jak Sentino tutaj śpiewa, rapuje i nawija.

tam mówił kiedyś gdzieś, że Ava Max to taka nowa Lady Gaga. Nie, to jest po prostu Ava Max, ma swój styl, ma swoją muzykę, tutaj Kings and Queens, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Cosmic Dawn, takie petardy mamy dla was, no to teraz dla porównania. Lady Gaga w naszym kolejnym secie. Czy Lady Gaga jest jak Ava Max? No nie, niekoniecznie. Lady Gaga też w remiksie. Alejandro. Czeka też Swedish House Mafia i Wait So Long, zrób się głośniej, to jest RMF.

Dawid Podsiadło. Czeka na wasze głosy na liście Hobbence. Za chwilę sprawdzimy kolejną nowość. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy mają akurat wolne. Słuchają nas może na balkonie. Jutro nie muszą niczego robić. Gratulacje, gratulacje. Możecie tam na balkonie sobie potańczyć. No i uśmiechajcie się na wakacjach. Mam nadzieję, że uśmiechacie się więcej, bo co się okazuje, wszyscy generalnie uśmiechamy się więcej właśnie podczas urlopów, bo częściej nawiązujemy kontakt wzrokowy i spontanicznie się uśmiechamy. Wiadomo, wakacyjny uśmiech jest wyjątkowo zaraźliwy. No to uśmiechamy się, bo mamy dla was kolejną nowość. Kid Laroi i Kelani, Verne of Max i ich Girls.

House Music All Night Long. Na pewno cały wieczór long, no na pewno będzie dużo jeszcze takiego bitu. Another i Talk To You to dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Wrócili po wielu tygodniach na szczyt zestawienia. Czy utrzymają swoją jedynkę? Do wtorku. Zobaczymy, głosujecie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl. Nasz kolejny set w Max Party otwiera Rita Ora, jej Anywhere na wakacjach, ale w remiksie, który zrobił Charlie Lane.

Nasza kolejna polska nowość, którą polecamy wam na wakacje. Fuka i Liwka, Enklawa. Chcą więcej, no i chcą więcej też głosów na liście Hot Bands, to na pewno. rmfmax.pl, a my tańczymy dalej w naszym kolejnym secie w Max Party. Calvin Harris i Dua Lipa spotkali się kiedyś w One Kiss, ale będą też na mikrofonie razem Mata Kebo i Malik Montana. Kto czeka na papugę, to przed wami.

Marci. To The Colossus, witajcie po 23 przy poniedziałku. W wakacje wiadomo, wczesna to godzina. Dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. Przemek Grabowski i DJ Pancha. To jest nasze wakacyjne Max Party. I teraz numer, którego pewnie też słuchacie na wakacjach. Mata Kebonafide, Malik Montana, który tutaj wypada najlepiej. Papuga otwiera nasz kolejny set.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś pierwsza chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

Ready for Your Love. Świetnie to zremiksował Felix Jen dla Sophie Ellis Baxter. Teraz w Max Party wiadomość na grilla. Kto się szykuje? Może w weekend będzie znowu grillowanie. Już wiadomo, dlaczego jedzenie na powietrzu smakuje nam lepiej. No wiadomo, że grilla to raczej w mieszkaniu sobie nie zrobisz. Badania pokazują, że to właśnie otoczenie wpływa na odbiór smaku, dlatego jedzenie podczas pikniku na przykład wydaje się bardziej aromatyczne, w szczególności taka aromatyczna kaszaneczka z grilla. No tak na zewnątrz to zawsze człowiek zje więcej i jedną, i może drugą, i może trzecią. No trzeba się po prostu powstrzymywać. Dla głodnych męskie granie orkiestra 2026 w Max Party.

No Plax, no i będą gwiazdy w Gogolinie w ten weekend. Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausty i oczywiście nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zagra wam największe kawałki, największe hiciory tego lata, ale w sobotę zapraszamy także do Łodzi. Kto będzie w Łodzi? O tym dosłownie za kilka minut.

nasza kolejna taneczna nowość na wakacjach. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 z zaproszeniem na nasze imprezy w ten weekend. Lato na maksa. W weekend będziemy w Gogolinie, w piątek i w sobotę, ale w sobotę rozstawiamy także drugą muzyczną scenę w Łodzi i tam, słuchajcie, ale się będzie działo, bo zaśpiewa pięknie Edyta Górniak. Będzie także nasza Ola Bieniarz z DJ-skim setem z hitami z RMF Max, ale będzie także on. Z Kolim będzie w Łodzi. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: mówią, że to takie White Girls Techno. Techno dla dziewczynek. Jak zwał, tak zwał. My tutaj latamy przy tej nowości. Lumix, który jest już na liście Hobbence, Self Aware. I właśnie w takim tempie kończymy poniedziałkowe wydanie Max Party. Znowu za szybko zleciało, ale spokojnie, wracamy tutaj także jutro. Wtorek na wakacjach startujemy miksowanie od 21. Dzięki za dzisiaj, Przemek Grabowski. I miksujący DJ Pancha też się kłania. Miłej nocy, słyszymy się już jutro. Cześć.
1: Max, wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

music is my best.